0: wszędzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna, olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki siostra.
1: Weź już ten płyn, lepiej zostaw.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Oczy otwierają się szerzej, a serce wali, ale to dobrze, bo potrzebujemy energii od samego rana. To wstawaj, nie udawaj, a za nami Alan Walker i Fate.
1: Dzień dobry, Mateusz Barek.
0: Karolina Kowalska.
1: Marnujemy też jedzenie, słuchajcie. To znaczy nie my, tylko my Polacy. Okay. Rocznie wyrzucamy do kosza jedzenie warte, uwaga, 65 miliardów złotych. Wow. Na osobę przeciętnie wychodzi na rok 1700 złotych, 35 złotych tygodniowo to jest. Najczęściej wyrzucamy mięso, na drugim miejscu są owoce i warzywa. Nieładnie.
0: To powiem tak, jak odkładasz tego pomidora takiego przekrojonego, i myślisz, że potem dojesz, to nie rób tego.
1: Nie dojesz.
0: Dorób więcej kanapek i zanieś ludziom do pracy. Niech wszyscy dzisiaj zjedzą.
1: Ale to było super.
0: Tak, to jest, wprowadzamy od teraz taką zasadę.
1: Kanapkowe dyżury, ale czad. Dyżurny od kanapek.

0: MediaExpert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo MediaExpert, taniej masz.
2: I po reklamie.
3: To jest RMF Max.
1: Hit na maksa.
3: Włocławek 89,2 FM.

0: Elegancko gramy od samego rana. Prima Donna i Two Colors w RMF Max. Przed godziną szóstą hity na maksa, no i też pytania, ale nie trudne, obiecujemy.
1: Bardzo ważna rzecz. Z kogo ja mam być dumni? O kim cała Polska ma usłyszeć? Jaka praca nie śpi? Odezwij się koniecznie.
0: No właśnie, wiadomo, że o ciebie chodzi, że ty już tak wcześnie jesteś na nogach, ty już nie pracujesz. Nagraj głosówkę na Messengerze RMF Max albo na Instagramie, zwłaszcza jak jeszcze nigdy tego nie robiłeś, nie robiłaś, zwłaszcza jak chcesz o poranku się usłyszeć w radiu i potem móc w pracy opowiadać, ja już tak. Byłem dzisiaj od samego rana w RMF Max.
1: A my jesteśmy potem zaskoczeni, jacy fajni ludzie nie śpią, jacy ludzie nas słuchają i wszyscy się możemy poznać, bo powiedzmy sobie szczerze, od tego jest to radio.
0: Messenger RMF Max albo Instagram, tutaj nagrywacie głosówki, a my po szóstej będziemy sprawdzać, która praca nie śpi. Jesteśmy mega ciekawi, kto jest już na nogach. RMF.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
0: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
2: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: I po reklamie.
3: To jest RMF Max.
0: Hity na maksa.
3: Włocławek 89,2 FM.

0: No i to jest towarzystwo, które rano stawia na nogi i które na pewno wam się przyda jeszcze przed szóstą. Macklemore, Ryan Lewis i Can't Hold Us zagrało w RMF Max.
1: Przed fleszem jeszcze jedna ciekawostka od nas. Studenci z Łodzi stworzyli taki bolid, który na litrze benzyny przejechał, uwaga, 837 km.
0: Czyli za darmo, tak naprawdę.
1: Tak, tak, można. No, jeśli chodzi o studentów, to nie są specjalistami jest od czegoś takiego, że wiesz, potem mają 1000 kserówek z jednej kartki papieru, 20 osób w jednoosobowym pokoju, także niech dalej pracują nad swoimi pomysłami.
0: Pozdrawiamy wszystkich studentów, chociaż nie wiem, czy już jesteście na nogach. Flash i prognoza pogody u nas już teraz. Sprawdzamy, jaki będzie piątek.
2: Tu RMF Max. Na Flash zaprasza Ania Łopuszańska.
3: We Włocławku rusza kolejna edycja kampanii społecznej Zdrowomania. A do kogo jest skierowana, powiedziała nam Monika Jabłońska, wiceprezydent miasta.
4: Jesienią zawsze to jest czas dla naszych panów. Jest pięć obszarów, które chcemy objąć naszymi badaniami. Zleciliśmy oczywiście to jako samorząd naszej spółce miejskiej.
3: A z jakich badań czy konsultacji będą mogli skorzystać włocławianie?
4: Porady diabetologiczne, porady kardiologiczne z EKG, badania analityczne krwi pod kątem właśnie badania m.in. PSH i hormonów tarczycy. Mamy przygotowanych ponad 700 voucherów dla panów z Włocławka, pełnoletnich.
3: Świadczenia będą realizowane do 15 grudnia w Miejskim Zespole Opieki Zdrowotnej przy ulicy Kilińskiego. Remont tężni w Inowrocławiu trwa. Choć modernizacja niecek ma zakończyć się w listopadzie, obiekt nie zostanie otwarty dla mieszkańców i kuracjuszy tak szybko, jak zakładano. Jak poinformowały władze miasta, po przeglądzie technicznym okazało się, że drewniana konstrukcja wymaga kolejnych pilnych napraw, a ponowne udostępnienie tężni planowane jest dopiero na wiosnę 2027 roku.
5: W ramach ekspertyzy, która została przeprowadzona w sierpniu, okazuje się, że mamy jeszcze kolejne problemy, które pojawiają się chociażby z korytami, z których ocieka solanka. Prawdopodobnie będziemy zmuszeni również zmodernizować, wręcz wymienić na całej tężni koryta. A to rząd wielkości około 1 200 000 zł, więc kolejne wydatki prawdopodobnie przed nami.
3: Mówił Arkadiusz Fajok, prezydent Inowrocławia. Od kilku funkcjonariuszy i jednego samochodu w 1991 roku po nowoczesną formację dysponującą rozbudowanym monitoringiem, specjalistycznym sprzętem i kilkudziesięcioma etatami. Straż Miejska w Inowrocławiu świętuje w tym roku 35-lecie istnienia i przez te lata wiele się zmieniło.
6: Zostaliśmy oczywiście wyposażeni już w coraz bardziej nowoczesny sprzęt. Korzystamy teraz z 4 radiowozów i 4 rowerów służbowych. Siedziba Straży Miejskiej została przeniesiona z Urzędu Miasta do siedziby na ulicy Narutowicza. Tu również jest monitoring miejski, gdzie działa na chwilę obecną 49 kamer.
3: Mówiła Sylwia Dębska, zastępca komendanta z Inowrocławskiej Straży Miejskiej. To cyfrowy przewodnik, który ma ułatwić planowanie wycieczek po terenach leśnych w naszym regionie. Aplikację Lasy Kujaw i Pomorza stworzono z myślą o miłośnikach pieszych wędrówek czy rowerzystach. Ma też funkcję GPS i wbudowane mapy, co ułatwia nawigację w terenie i zmniejsza ryzyko zgubienia szlaku.

0: dobrze się jedzie do pracy przy tym numerze Axwell i Whatever Turns You On, dokładnie 10 po 6 w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: A wiemy dobrze, że jesteście też w drodze do pracy i nie śpicie, jesteście z tego dumni. My z was też jesteśmy dumni.
0: Bardzo.
3: Pytaliśmy, kto nie śpi i proszę bardzo, kto się odezwał?
4: Rolnicy nie śpią, oporowo siejemy.
3: Au, sieje, ciuf, ciuf, to na kolei. Super.
5: Na pewno nie śpią piloci gabarytów.
3: Co to są gabaryty?
0: Co nie
3: to...
0: wiesz, co to są piloci gabarytów?
3: No,
0: Jezu, jesteście moimi ulubionymi pilotami, panowie. No to są ci panowie, którzy jadą na takim kogucie a za nimi jedzie coś wielkiego, na przykład taki wielki słup, bo budują most gdzieś, takie przęsło.
3: Okay.
0: I oni muszą, wiesz, torować ruch i są super bohaterami.
3: To dajcie znać, gdzie jesteście, żeby nie jechać za wami, bo będzie korek. Dobra, no, kto jeszcze jest z nami?
6: Siemanko, z tej strony Damian, kierowca autobusu z Gliwic, na nogach od drugiej, na linii od drugiej 45.
3: Damian, wszystko jest poukładane, widzę u ciebie. Pewnie będziesz zaraz spać. Wszystko spoko.
0: Dobranoc.
3: Jeszcze chwila i koniec.
0: I kto jeszcze nie śpi, to jest najlepsze chyba.
7: Ale ja już nie śpię. A poza tym i tak mnie dzisiaj w pracy nie będzie. Wziąłem wolne. Uciekam w Bieszczady.
3: No. I tak to sobie wymyśliłeś, tak? Super, to jedź tam, odpoczywaj zaraz. Dzięki za info.
0: Czyli jak dzisiaj cokolwiek, czymkolwiek rzucacie, to rzucajcie i jedźcie właśnie tam, czyli w Bieszczady.
1: Pamiętaj. Słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Jesteście najlepsi.
3: To prawda, i to jesteście, w piątek, od rana.
0: Jesteście tak dzielni, że dostajecie od nas Somber. My Body Isn't Ready w RMF Max, 12 po 6.

0: Live Cafe RMF Max i 20 minut po godzinie 6. Jeśli o tej porze jesteście na stacji benzynowej i jeszcze nie świeci wam się kontrolka rezerwy, to warto poczekać, słuchajcie, parę godzin, bo to się
1: to
0: może wydarzyć.
1: No zastanówmy się właśnie, może wydarzyć się. Na razie naobiecywali i jest taka szansa, że paliwa mają stanieć średnio podobno szacunkowo o złoty 20, złoty 30 na litrze.
0: Całkiem
1: prezydent teraz podpisał taki projekt, który miałby skontrolować zyski koncernów paliwowych, mówiąc tak najprościej. No więc faktycznie, wiecie co, no ale w tym momencie, teraz, po wypłacie zaraz, dajcie spokój, no.
0: Teraz to ja nie chcę. Teraz to wiesz.
1: Teraz szalejemy.
2: Reklama. Skąd do szkoły wziąć coś na mózg i ząb? Kto pomoże tu?
3: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 19,99, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy śliwki 3,49 kilo. Cena przed obniżką 5,99, limit 3 kilo na Delikartę. W delikatesach Centrum.
4: Panie majster, wiesz, że zmieniły się przepisy dotyczące odpadów budowlanych? Wiesz, że trzeba będzie segregować na budowie? To spory problem logistyczny i czasowy. Kto będzie segregował? Wiesz?
5: A wiesz, że jest Groneco? Rozprawimy się z odpadami z twojej budowy bezboleśnie i w dobrej cenie. Ty możesz pracować i się nie stresować. Zamów odbiór odpadów w Groneco. Mikorzyn 19. Telefon 508 508 731. Groneco.pl.
6: Niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
7: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
8: Sponsorem programu Niedziela Dzień Świetny jest właściciel Energylandii. Organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś filety z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 41% taniej. 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie produkty chemiczne do prania, sprzątania i zmywania. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Miksuj dowolnie.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
12: Zacznij dzień od aromatycznej kawy na stacji BP przy salonie Toyoty na ulicy Okrężnej. Zatankuj i odbierz kawę za złotówkę z aplikacją BP Me. Promocja trwa przez cały październik.
13: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
14: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej, tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
15: I po reklamie.
16: Z tej strony Asia.
17: Tu Ola i Jarek.
18: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
19: Cześć, tu Oskar Cyms.
20: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
7: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: Drenchill w RMF Max i to jest już w pół do siódmej i to jest bardzo dobry moment na zabawę.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: A to jest zabawa dla wszystkich zdenerwowanych, którzy teraz łapią się za kieszeni, myślą sobie: o rany, gdzie są moje klucze? Gdzie są klucze? Dajemy wszyscy podpowiedzi. Nie ma złych, a dzisiejsza edycja dotyczy samochodu. Gdzie są klucze, ale to samochód?
0: Mogą
3: taki
0: być wszędzie.
3: Jest dźwięk inspiracyjny. A wy nagrywacie głosówkę na Messengera albo Instagrama RMF Max i odpowiadacie, gdzie są klucze. Zróbmy razem innym dzień, odezwijcie się. Zróbcie to dla fabuły, co nie?
0: Dokładnie. To jest zabawa przede wszystkim dla tych, którzy tak naprawdę w życiu realnym nie szukają kluczy i się teraz nie spieszą i mogą po prostu, jak Mateuko, tak, jeszcze raz zatrzęsie tym czymś, to po prostu mogą sobie zgadnąć. Messenger RMF Max, tutaj wysyłacie głosówkę, albo Instagram RMF Max, tutaj też wysyłacie głosówkę, zwłaszcza jak jeszcze się z nami nie bawiliście, zwłaszcza jak macie ochotę na przykład na jakieś jesienne fajne gadżety od RMF Max.
3: O, to się wszystko może wydarzyć. Gdzie są klucze?
2: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj poranek RMF Max.
3: Śmieszne.

0: Ale to jest dobra nuta na piątek. Można zostawić sobie ją na weekend. Kygo i Take Me Back w RMF Max. 20 minut przed godziną 7. Słuchajcie RMF Max.
1: Pytaliśmy was, gdzie są klucze, ale to samochód i nie zawiedliście. Posłuchajcie, jak zrobili tam wszyscy dzień.
2: Są w tym schowku, gdzie jest koło zapasowe, w bagażniku pod tą taką wielką płytą przykryte kocem, czyli tam, gdzie nikt nigdy nie może go znaleźć.
1: Ja nigdy o tym miejscu nawet nie słyszałem, nie? Ale jest naprawdę bardzo ukryte.
3: Przypadkiem wpadły do bocznej kieszeni drzwiach.
1: A wiadomo, że to jest, to prowadzi do Narni, ta kieszeń, i to one już potem wyskakują z drugiej strony w innym domu w ogóle.
4: Klucze są w szejkerze.
0: A, tym, co leży w aucie po treningu, co go nie chcesz otwierać, bo już tak to białeczko pachnie aromatem, nie wanilii. I ostatnia.
5: Te klucze znajdują się w gumiokach. Pozdrawiam wszystkich grzybiarzy i grzybiarki.
0: Hej!
1: Grzybiarze to nawet w gumiokach klucze znajdą. I to jest wasz plan, tak? Że teraz w piątek pojedziecie na grzyby i wyzbieracie wszystko przed weekendem. No, dziękuję bardzo. No dziękujemy wam za te wszystkie świetne głosówki. Bardzo. Jesteście wspaniali.
6: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2200.

0: 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Wiesz, że fundusz eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
2: A co ten projekt oferuje?
1: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję i szkolenia.
2: Gdzie dowiem się więcej?
1: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
3: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-27.
4: Szukasz fachowców dostarczających surowiec i produkty najwyższej jakości? Tartak Choceń zaprasza po łaty, kontrłaty, deski szalunkowe, dachowe, ryflowane, elewacyjne i tarasowe oraz własnej produkcji pelet drzewny z trocin najlepszego sortu. Choceń Północna 7. Telefon 721-450-660.
5: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
6: Mega promocje w Abra Meble. Tylko do 13 października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
7: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
8: I po reklamie.

0: z tej strony Krzychu.
1: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
2: Hi, this is Denzel.
3: Hey yo, this is Eminem.
4: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: Jest to Marlon Hofstadt, ponieważ nazywa się Marlon Hofstadt. Jego numer I Like właśnie puściliśmy wam w RMF Max o 6.48.
1: I love it. Słuchajcie, studenci wczoraj wrócili na uczelnię, a studenci UJ Uniwersytetu Jagiellońskiego będą mieli taniej, bo uczelnia, wyobraźcie sobie, wprowadziła dopłaty do obiadów na studenckiej stołówce. Jest całkiem okej, bo dopłacają 50% do jakby rachunku i w ogóle super nazywa się ten program, nazywa się program Lunchuj.
0: O,
1: bo to jest
0: fajnie.
1: UJ, Lunchuj.
0: No ale to jak na studiach jest jedzenie obiadów, no to prosta sprawa, ja miałbym z tego piątkę.

0: Oto już 5 do 7 i Daria Zawiałow dla was w RMF Max. Dla was również Flash, Sport i Pogoda to już za moment. Wszystko, o której?
1: Wszystko za moment o 7.
0: Tak, to prawda. Dokładnie. To już za moment.
2: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Wszystko, czego dziś chcę,
4: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Edusho Family, 250 gramów, druga gratis. A litrowe mleko z Mlecznej Drogi, 3 plus 3 gratis.
2: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
5: Przezorny, zawsze zaopatrzony. W Markar, największy dostawca peletu w regionie, zaprasza po pelet i ekogroszek w najniższych cenach. W ofercie m.in. pelety, lawa, Olimp, Barlinek i Olczyk. Wszystko do gospodarstwa i ogrodu znajdziesz w naszym sklepie rolniczo-technicznym Markar. Bądź gotowy na sezon. Odwiedź Markar w Lipnie przy Jastrzębskiej 27. Telefon 54 287 40 50.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku, Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy.
13: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
14: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
15: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
14: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
16: I po reklamie.

0: 89 i 2 FM.
1: No i co? No i hop, jest siódma, czas na flash, sport i pogodę i jest Ania Łopuszańska.
2: Jestem, dzień dobry. Zaczynam od dobrych wiadomości. W weekend tankowanie będzie nas kosztować mniej. Nawet złoty 20, złoty 30 na litrze, tak twierdzi minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Jest podpis prezydenta pod ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych.
3: Paliwo ma być tańsze teraz, a wszystkie te rozwiązania powinny obowiązywać do czasu, gdy ceny nie wrócą do poziomu bezpiecznego dla społeczeństwa.
2: O tym wszystkim w wieczornym orędziu mówił prezydent Karol Nawrocki. Na rynku nieruchomości poważna zmiana na stołku lidera. Słuchajcie, mieszkania w Warszawie już nie są najdroższymi w Polsce. Niechlubne pierwsze miejsce zajmuje teraz Kraków. Tak wynika z raportu Oto Dom. We wrześniu średnia cena za metr kwadratowy mieszkania na rynku pierwotnym w stolicy Małopolski wyniosła ponad 17 800 zł. Wysoką średnią cenę sprzedawanych mieszkań mamy także w Trójmieście, gdzie osiągnęła ona 17 288 zł za metr kwadratowy. Sprawdzą wydolność człowieka w kosmosie. Rakieta Falcon 9 z kapsułą Crew Dragon wystartowała z Florydy. Na pokładzie dwoje astronautów NASA, astronauta kanadyjskiej agencji kosmicznej i rosyjski kosmonauta. Ich misja na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ma pomóc w zgromadzeniu medycznych danych, które przydadzą się w przyszłych misjach kosmicznych. A dziś polecamy uśmiechać się szeroko. W kalendarzu Światowy Dzień Uśmiechu pomysłodawcą święta był Harvey Ball, którego możecie kojarzyć z symbolu żółtej uśmiechniętej buzi, tak zwanej smiley face. A uśmiech ma prozdrowotne właściwości. Rozluźnia, stymuluje wydzielanie endorfin. No i według naukowców nawet zmuszanie się do uśmiechu może poprawić nastrój. Pod względem stopnia aktywacji mózgu uśmiech jest porównywalny z efektem zjedzenia kilkuset czekolad. To lepiej się chyba pouśmiechać, bo dodatkowych kilogramów chyba nie potrzebujemy. I na otwarcie podsumowanie trzeciej kolejki Dywizji A Ligi Narodów. Portugalia ograła Danię 4-2. Ekipę tuż przed spotkaniem opuścił Cristiano Ronaldo. Świętują też Niemcy, którzy pokonali Serbię 2-0. A do swojego trzeciego meczu szykują się teraz nasi. Reprezentacja Polski o 20:45 zmierzy się z Rumunią. No i możliwe, że spotkanie od pierwszej minuty rozpocznie Wiktor Nowak, który w niewiele ponad rok wykonał ogromny przeskok od znicza Pruszków do gry w Lidze Mistrzów.
4: Jak widać, radzę sobie i też trzeba sobie z tym radzić, żeby nie odlecieć gdzieś za daleko.
2: Mówił Wiktor Nowak, a na kortach doskonały popis Huberta Hurkacza. Nasz tenisista wywalczył sobie awans do drugiej rundy turnieju w Pekinie. Wygrał z Amerykaninem Lernerem Etinem 5-7, 6-3, 6-4. Dziś się zmierzy się z Arturem Geą. No i cóż, w pogodzie mamy znów piękne słońce. No, nic się nie zmienia w zasadzie od kilku dni. Mamy rewelacyjną pogodę, no i przed weekendem niewiele się zmieni w tej kwestii. Mamy na termometrach dziś na przykład 19 stopni nad morzem, 21 to centrum kraju i to jest najwyższa wartość w Polsce.
1: No i mówiliśmy, że będzie fajnie po siódmej. Witamy w nowym świecie, w nowej godzinie, ale ciągle w tym samym piątku tak właśnie działa. Wstawaj, nie udawaj.
5: Dzień dobry, Mateusz Marek.
1: Karolina Kowalska.
5: No i 3 minuty po godzinie siódmej, także na spokojnie. I Temper City w RMF Max.

0: Gramy hity na Maxa w RMF Max, to Agnes, 10 po 7.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: O tej porze w piątek szukamy bohaterskich ludzi, którzy jadą z dzieciakami jeszcze do szkoły. I was też, szanowna młodzieży. I musicie, pamiętajcie, zgłaszacie się takie ekipy, które faktycznie jadą w takim komplecie. Dzieciaki plus kierowca. Słuchajcie, można wygrać stówkę kieszonkowego.
0: Można wygrać stówkę kieszonkowego dla dzieciaków oczywiście, więc jak dzieciaki są z wami w aucie i będą w tym aucie przez najbliższych kilkanaście minut, to śmiało do nas się odzywajcie. 3001 tutaj pod ten numer wysyłajcie swoją nazwę samochodowej drużyny, a dzisiejsza kategoria to jest geografia.
3: Tak, i nie martwcie się, bo to nas będziecie przepytywać i wszyscy się dowiemy, jak bardzo trudno jest w podstawówce, jaką macie bezcenną wiedzę i wszyscy z tego będziemy mieć niezły ubaw, także zgłoście się teraz. SMS pod 3001, wasza dzisiejsza geograficzna nazwa waszej samochodowej drużyny.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: No teraz jeszcze geograficzna nazwa drużyny na 3001 do zgarnięcia. Stówka. A to już Alex Warren i 11 po 7.

0: Bez końca. I Oskar Cyms, czyli najlepsze towarzystwo w drodze. Gdzie? No oczywiście, że o tej porze do szkoły. To jest RMF Banks, to jest Wstawa i nie udawaj.
1: To jest nasza zabawa do tablicy. Proszę, jest z nami drużyna Pilanie w piżamie. Jest Gosia i Czarek. Cześć!
0: Cześć!
2: Cześć!
1: Super, że jesteście. Dzisiejsza kategoria to będzie geografia. Przypytywana będzie Karolina, a wszyscy, którzy nas słuchają, dowiedzą się, jak mało wiedzą o świecie, albo jak dużo. Możemy zaczynać.
3: Do tablicy, proszę.
1: Dobrze. Cezary albo mama pomoże, mama Gosia. Proszę bardzo, leci pierwsze pytanie z geografii dla Karoliny.
2: Pierwsze pytanie. Jak nazywa się, Czarek? Stolica Polski.
1: Stolica Polski?

0: łaskawi dla niej, no. Ale która pierwsza, druga, no dobra, obecna, no.
1: Dobra, wykorzystam ten tutaj. Wykorzystam, powiem, że chyba Warszawa.
0: Dobrze, dobrze, brawo, brawo, Cezary. Okej, okay, drugie
1: dziękuję
0: pytanko.
1: Pięknie.
2: Tak, jest w porządku. Drugie pytanko. Jak nazywa się najdłuższa rzeka w Polsce?
0: A, Karola.
1: Wisła.
0: Da radę, dobrze! Okej, okay, dziękuję bardzo!
1: Uwielbiam was, jej! Czarek, do ciebie wędruje oczywiście co? No oczywiście wędruje do ciebie kasa, wędruje do ciebie kieszonkowe!
0: Stówka kieszonkowego.
2: Zadowolony? Tak?
0: Zadowolony.
1: Zadowolony?
0: Czarek zadowolony, Karola też zadowolona,
1: bardzo,
0: bo
1: dzięki za
0: dzisiaj
1: łaskę.
0: Się bardzo upiekło. Myślałem, że będzie pytanie o Trias i Rue Credę albo jakieś inne prekambryjskie okresy. Natomiast dobrze, no
1: bardzo wam
0: było
1: dziękuję.
0: Łaskawie.
1: Moi ludzie.
0: Tak, dzięki i w takim razie jedźcie bezpiecznie do szkoły, czy gdzie tam zmierzacie. Miłego dnia, cześć!
3: Max. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny!
3: Teraz Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów dostępny w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 775 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon, by poznać szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert. Sprawdź u dilera Wątarski. Włocławek, ulica Toruńska 169. www.watarski.pl.
5: Volkswagen. Co robisz w weekend?
6: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
5: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
6: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
5: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
6: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
5: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
3: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl. Uwaga, promocja! Złote pierścionki z diamentami do 40% taniej. Duży wybór, super ceny. Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w galerii Wzorcownia. Okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory 50% taniej. Warto skorzystać. Oferta ważna tylko do końca miesiąca. W promocji złote obrączki do 40% taniej, a biżuteria srebrna do 50% taniej. Zapraszamy! Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
7: Czy można cofnąć czas o nawet 20 lat? Absolutna nowość Fotona 8D w ProBeauty Clinic. To głęboka przebudowa skóry i naturalny efekt odmłodzenia. Bez skalpela spłycamy zmarszczki, zamykamy naczynka oraz redukujemy blizny i przebarwienia. ProBeauty Clinic, Włocławek, Łęcka 45. Na hasło Beauty otrzymasz rabat.
8: Zacznij dzień od aromatycznej kawy na stacji BP przy salonie Toyoty na ulicy Okrężnej. Zatankuj i odbierz kawę za złotówkę z aplikacją BP Me. Promocja trwa przez cały październik.
9: Cherry wjeżdża do Włocławka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo nowej generacji. Od ponad 20 lat Cherry jest numerem 1 w eksporcie samochodów osobowych z Chin. Technologia Cherry Super Hybrid. Bogate wyposażenie w standardzie. I aż 7 lat gwarancji. Skorzystaj ze specjalnej oferty na otwarcie. Cherry Yama Włocławek, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Cherry.yama.pl. Zapraszamy!
10: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Ja też dołączam, jestem Aneta.
2: Hey, this is Imagine Dragons.
3: What's up, it's Sean Paul.
4: Siema, tu Dawid Piązek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Włocławek 89,2 FM.

0: To jest duo do poranku. Sean Paul, Alexis Jordan, RMF Max, Got to Love Ya, 27 minut po godzinie 7. Jest też duet Wstawaj, nie udawaj. No i o tej porze sprawdzamy, co słychać na świecie.
1: Tak, słuchajcie, Kamil Stoch będzie miał nową pracę, będzie kominiarzem. Nie, żartuję.
0: Naprawdę?
1: Nie, normalnie będzie w PZPN-ie pracował, ale też będzie miał bardzo ciekawą funkcję, bo będzie takim pośrednikiem między działaczami, między zarządem a zawodnikami. Czyli normalnie będzie pracował jako kolega.
0: Ale to fajnie, bo to taki fajny pracownik, miły gość, no i na pewno jak trzeba będzie, to też może skoczyć po coś do sklepu.
1: Jak to kolega, wiadomo.
0: No wiadomo.

0: Ava Max, Alan Walker i Fate w RMF Max. 7 minut po wpół do 8.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: Tyle energii pod batutą Alana Walkera, naprawdę. A teraz wiadomości z Krakowa.
0: Tak jest, krakowskie Biuro Rzeczy Zaginionych, czyli to miejsce, do którego trafia to, co na przykład zostawimy w komunikacji miejskiej i ktoś odda, uruchomiło elektroniczny spis tych rzeczy, więc teraz bez wychodzenia z domu można sprawdzić, czy to, czego szukamy, bo zgubiliśmy, to jest tam, czy przepadło zupełnie na amen. No i śmiesznie, bo tam na przykład można znaleźć kolekcję pocztówek, nie tylko, że klucze i portfele. Jest piła spalinowa, ktoś zgubił na przykład klocki Lego, ktoś zostawił w autobusie albo w tramwaju. Także jest czego szukać. Jak coś w Krakowie zgubiliśmy, to można znaleźć elektronicznie.
3: Uroczo i łatwiej. Ale jak na przykład przyjechałeś na kawalerski, dajmy na to, nie wiem, z Wielkiej Brytanii i zgubiłeś godność, no to sorry, tego to już nie oddajemy.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max. Reklama.
4: Zastanawiasz się nad tymi targami zagranicznymi?
5: Chciałbym jechać, ale te koszty.
4: A słyszałeś, że fundusz eksportowy zwraca je aż do 75%?
5: Serio?
4: Tak, potrzebujesz planu działania dla eksportera. Eksperci z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracują go za darmo.
5: Gdzie to znaleźć?
4: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
6: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
7: Remontujesz? Nie pękaj jak stara płytka. Taniapłytka.pl ma już 20 lat. Z okazji 20-lecia zgarnij aż 20% rabatu na towary z naszego magazynu. Wystarczy zakup za 1000 zł. Promocja tylko do końca roku. Zapraszamy na Toruńską 147 we Włocławku lub na taniapłytka.pl.
8: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
9: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
11: Dwoje detektywów, dwie linie czasu, jedna sprawa, która nie daje o sobie zapomnieć. Wszystko wskazuje na to, że koszmar sprzed lat może zacząć się od nowa. Echa na stacji Paris. Już od 1 października na kanale Sci-Fi. Oglądaj w każdy czwartek o 21 na kanale 39 w SatFilm.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii, jak szukasz narzędzi,

0: telefon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia Mac Allister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
3: Masz samochód, który już nie nadaje się do jazdy? Auto Turbiak śpieszy z pomocą. Nieważne, czy to wóz skasowany, stary, czy po prostu niezdolny do jazdy, zajmiemy się tym. Zabierzemy, odholujemy, zezłomujemy, wydamy zaświadczenie do wyrejestrowania. I po kłopocie. Auto Turbiak w Lubieniu Kujawskim. W ofercie także sprzedaż części samochodowych i usługi czyszczenia filtrów DPF. Telefon 604 903 903. 604 903 903.
4: I po reklamie.

0: solidne, rzetelne Bujańsko. To jest Neptunika Łory w RMF Max o poranku.
1: I to jest Wstawaj, nie udawaj. Słuchajcie, przyszła pensja, to pewnie sporo z nas idzie na zakupy. Okazuje się, że Polacy zmienili zupełnie to, jak robią te zakupy. Takie, wiecie, ważniejsze, typu telefon, typu telewizor, typu na przykład, nie wiem, krem, bo to też jest wbrew pozorom ważne,
0: ważny
1: zakup.
0: Oczywiście.
1: Coraz częściej pytamy AI o to, jak kupić, co kupić, gdzie najtaniej i czy warto kupić teraz, czy na przykład przewidywane są jakieś promocje. Po prostu nie sami, tylko z AI-em robimy już nawet zakupy.
0: Rozumiem, że sztab ludzi do tej pory, który brał w tym udział, czyli żona, mąż, sąsiadka, obcy ludzie z internetu, to było za mało. Tak. Jeszcze trzeba AI-a wymęczyć i dopiero wtedy kupić. RMF Max. Te jaje to są biedne, przepytane, przemęczone na pewno.
1: Cały czas pracują, cały czas pracują. To jest RMF Max na piątek. Dobra nuta od Bausy. 11 do 8.

0: Abrakadabra, czary od Eminema w RMF Max 5 minut przed 8. Przydadzą się wszystkie dobre zaklęcia, bo dzisiaj reprezentacja Polski na Narodowym gra w nogę z Rumunią, słuchajcie, 20:45 mecz.
1: Czy też z Rumunią, ciekawe ile w takim razie przegramy z Rumunią. A za moment więcej informacji o sporcie i nie tylko.
0: Będzie też pogoda na weekend, to bardzo ważne informacje są, więc zostańcie z RMF Max Flash już za moment o 8.
2: Max. Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Cena dobrze ułożona? Jak zawsze w Tomawer. Jesteśmy autoryzowanym partnerem marki Budmat. U nas dostaniesz wszystko w jednym miejscu. Ogrodzenia stalowe, szeroki wybór kostki brukowe i pergole. Raz w miesiącu bezpłatne konsultacje z projektantem. Czekamy w Szpitalu Górnym oraz we Włocławku na Płockiej 154. Wypatruj nas przy rondzie koło Tamy na starcie trasy na Płock. Tomawer. Brookbed Design. Twój podjazd. Nasza pasja.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
6: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
8: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
9: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Jesteś eko? Bądź ekologiczny i ekonomiczny z Havex. Realizujemy kompleksowo kotłownie gazowe oraz instalacje centralnego ogrzewania z 8% VAT-em. Dostarczamy oraz montujemy pompy ciepła i kotły na pelet klasy 5. Instalujemy zmiękczacze wody poprawiające jej jakość i smak. Havex, Włocławek, Toruńska 104.
11: I po reklamie.

0: tej strony Krzychu.
1: Sylwia.
2: We are the Swedish House Mafia.
3: Hey, this is Taylor Swift.
4: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Włocławek 89 i 2 FM.
4: Na zegarach już 8, słuchacie RMF Max. Ania Łopuszańska w studiu, Flash Sport Pogoda. Zapraszamy.
6: I o poranku serwujemy Wam garść świeżych informacji w pigułce. Ostrzegamy, że na A1 w Kujawsko-Pomorskiem może się korkować. To jest odcinek Kopytkowo-Warlubie. W miejscowości Milewo ciężarówka uderzyła w bariery. Jezdnia w kierunku Łodzi jest zablokowana. Od północy wizyty na stacjach paliw powinny być przyjemniejsze. Ceny pójdą w dół o złoty 20, złoty 30 na litrze. A to efekt podpisu prezydenta Karola Nawrockiego pod ustawą o podatku od nadmiarowych zysków dla koncernów paliwowych. O poranku odwiedziliśmy jedną z warszawskich stacji. Kierowcy są zaskoczeni.
7: Nie wiem, bo nie oglądam telewizji.
8: Będzie obniżka cen paliw o złoty 20, złoty 30 już ten weekend.
7: No to fajnie. Będę się cieszyła.
8: Pan dzisiaj tankuje. Dlaczego tak wcześniej, skoro cena jest taka jak wczoraj?
9: Z tego względu, że tu za rogiem mam pracę i mam po drodze.
8: Ale chciał pan poczekać jeszcze kilkanaście godzin?
9: Nie, bo na rezerwie wjechałem. Ale ja samochód używam, tak jak pan widzi, zatankowałem za 100 zł, używam samochód sporadycznie.
6: Z kierowcami rozmawiał Michał Radkowski. Jeżeli, jak zapowiada minister finansów Andrzej Domański, ceny spadną o złoty 20, złoty 30, to za litr 95 zapłacimy jutro poniżej 7 zł. Olej napędowy ma nas kosztować poniżej 8 zł. Hakerzy uderzają w sektor zdrowia. Tylko w tym roku było on atakowane blisko 1400 razy. Cyberprzestępcy używali do tego złośliwego oprogramowania czy oszustw sieciowych, takich jak phishing.
10: Szukają też luk w systemach i wykorzystują słabe strony infrastruktury cyfrowej.
11: Kradzieże po prostu takie czy inne, czy to wykradają dane i potem je sprzedają.
10: Powiedział mi Jeremi Olechnowicz, dyrektor pionu eksploatacji systemów teleinformatycznych w Centrum E-Zdrowia. Przypomnę, że tylko we wrześniu cyberprzestępcy przeprowadzili 3 groźne ataki na firmy medyczne, które zakończyły się wyciekiem wrażliwych danych milionów Polaków.
6: Tyle Jakub Rybski. Na szczęście nie wszystko, co dzieje się na świecie, nadaje się na czerwony pasek. Mamy dobrą wiadomość. W kraju piękna polska złota jesień trwa w najlepsze. No i potrwa. Na pewno do poniedziałku sprawdziliśmy nowe modele synoptyczne i mamy na to potwierdzenie. Dziś słonecznie do 21-22 stopni. Jutro powtórka z rozrywki. A na straganach w całym kraju królują dynie.
12: Bambino, Hokkaido, makaronowa, dynie, muskat brazylijski, festiwal. O dużo wiele więcej gatunków jak w tamtym roku. Kolorowo. Dużo klientów przyjeżdża na ozdoby.
6: Usłyszeliśmy na straganie w okolicach Mościczek. Portugalia kontra Dania 4-2. To w ramach trzeciej kolejki dywizji A Ligi Narodów. Reprezentacja Niemiec pokonała 2-0 Serbię. A my czekamy, aż na murawę narodowego wyjdą biało-czerwoni. O 20:45 czeka ich walka z Rumunią. Ostatnie starcie ze Szwecją przegraliśmy, ale selekcjoner Jan Urban nie myśli o utracie stołka.
13: Porażka na pewno przybliżyłaby mnie do tego, żeby mnie zmienić. Natomiast jeśli będziesz myślał tylko i wyłącznie o tym, to nie koncentrujesz się na tym, na czym powinieneś.
6: A dziś czekają nas także koszykarskie emocje. Startuje nowy sezon PGE Basket Ligi. Legia Warszawa zagra na wyjeździe z Czarnymi Słupsk. Początek o 18:00. Piękna pogoda w całym kraju. Dziś od 20 stopni nad polskim morzem. 21 stopni zobaczymy w Bydgoszczy na przykład i w Warszawie. 22 kreski to Katowice, Kraków. No i to najwięcej dziś. No przepięknie. Są powody do radości.
14: No i pewnie. Przyszła i powiedziała, że będzie tańsze paliwo i ładna pogoda i jeszcze co, że może weekend.
4: I tak, tak? Zrobiła, tak.
15: Bardzo dobrze. To jest RMF Max
16: i Zalia 5 po 8.

0: Jest słońce za oknami, jest słońce w RMF Max. Remedy i Manuel, 10 minut po godzinie 8.
1: No właśnie, pogoda ładna, paliwko ma stanieć, jeszcze jest piąteczek. No to pomyśleliśmy, że damy coś jeszcze tak od siebie, bo chcielibyśmy, żeby ktoś wygrał dzisiaj 1 000 000 złotych.
0: I to nie jest tak, że my tylko, wiecie, chcemy. My nie. Wam to ułatwimy tu i teraz.
1: I kto wam takie coś załatwił? My, pamiętajcie. Ale to jest tylko teraz i tylko w tym poranku. Najlepsza szansa.
0: Mnożymy wasze SMS-y aż razy 377. I zwróćcie uwagę, że w tym mnożniku mamy aż, co?
1: Dwie szczęśliwe
0: siódemki. Tak. A dla mnie na przykład szczęśliwa też jest trójka, więc no, zupełnie szczęście.
1: Sama, tak, to jest właśnie złota kumulacja. Więc jak chcecie, żeby się wam dzisiaj poszczęściło, no to nie ma co szukać dalej, nie ma co czekać. Wasz szczęśliwy moment jest teraz. Każdego SMS-a pomnożymy wasze szanse razy 377.
0: No to zgłaszacie się. Śląc hasło Max SMS-em na nowy numer 7467 za 4,92 z VAT-em. Można się też zgłosić przez rmfmax.pl. RMF Max.
1: Jeden SMS, a pomnożony 377 wow! razy na numer 7467.
0: Zapytacie po co? Żeby wygrać milion w RMF Max. Tak. 10 po 8, wejdź teraz do gry. Prześlij hasło Max SMS-em na 7467. Mnożymy to hasło razy 377.

0: Fajny numer. Karol G. RMF Max.
1: 18 po 8. Polacy nie lubią, słuchajcie, i boją się rozmawiać w pracy o pieniądzach. Aha. Część z nas, bo 21% porusza ten temat, ale tylko z psiapsi, czyli tylko z wybranymi osobami. Część mówi, że to w ogóle nie jest temat, na który w pracy rozmawiają i że w ogóle po co o tym mówić.
0: Ludzie, no bo o czym tu w ogóle rozmawiać? Jakby było o czym, no to przecież ciężko się rozmawia o czymś, czego jest po prostu za mało.
2: Max. Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Studiuj, pracuj i żyj na własnych zasadach. To absolutnie wykonalne w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku.

0: podatku. Sprawdź szeroką ofertę kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia, magisterskich, licencjackich, inżynierskich. Wszystkie dostępne także w systemie nauki popołudniowo-weekendowej. Idź w kierunku dobrej przyszłości, nie rezygnując z niczego. Sprawdź na pans.wroclawek.pl i studiuj w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku.
1: Co robisz w weekend?
2: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
1: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
2: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
1: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
2: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
1: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
3: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
4: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
9: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
10: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: Wróżka, prawdę ci powie?
12: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie?
11: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
13: Realizuj marzenia z bankiem pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
14: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
15: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
16: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
17: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. Żeby się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.
19: To jest RMF Max.
20: Sitena Maxa.
21: Włocławek 89,2 FM.

0: Ale dobrze brzmi tegoroczna jesień. To Dua Lipa. 3 minuty przed 8:30 w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj. Karola i Mateuko.
2: I teraz takie fanfary, jak lektor filmowy. Tylko tej jesieni zobaczycie mnie
0: w
2: czapeczce udającej kubek z herbatą na przykład.
0: O, albo na przykład w kamizelce mnie zobaczycie z baranka, którą mogę równie dobrze pożyczyć babci i też będzie spoko wyglądało.
2: Słuchajcie, zróbmy pokaz mody w radiu. Wiem, że to brzmi dziwnie, tego jeszcze nie było, ale chodźcie, zróbmy razem ludziom dzień.
0: Szukamy ogłoszeń, słuchajcie, najbardziej ekstrawaganckich jesiennych outfitów. Także ogłoś światu, w czym będzie można cię oglądać już tej jesieni. Po co czekać, no?
2: Co masz przygotowane? Może masz nowiutki płaszcz w panterkę, a może wyjątkowy koc w jednorożce? Dokończ zdanie. Tylko tej jesieni zobaczycie mnie w...
0: Czekamy na wasze głosówki na Instagramie, na Messengerze i tak sobie myślę, że wiecie co? Żeby te jesienne stylizacje tak dopełnić, to dorzucimy wam jeszcze naprawdę super fajne gadżety od RMF Max.
2: Zgłoście się, zwłaszcza jak nigdy tego nie robiliście.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: Messenger albo Instagram RMF Max, tutaj czekamy na wasze głosówki. No ja się nie mogę doczekać.
2: Ja jeszcze mam koc w banany.
0: W banany koc? No i bardzo proszę. Nagrywajcie, czekamy. A to Summer o 8:30 w RMF Max.

0: Yeah, Everlasting, Armin van Buuren, RMF Max, za nami świeżutko, za 29 prawie.
1: Tak jest, pytaliśmy was o to, w czym zobaczymy was tegorocznej jesieni, jakie to są trendy, co wyjątkowo jesienią na siebie ubieracie. Wow. No i co, no i po prostu urządzamy teraz prawdziwy
0: pokaz mody, propozycje grzybiarskie, ale...
2: Cześć, mnie zobaczcie w kaftanie bezpieczeństwa, jak dalej moje dzieci będą tak dawać czadu.
3: Nie będzie można zobaczyć w pięknym płaszczu po dziadku, w którym myszy wygryzły dziury, ale poradziłem sobie i naszyłem tam świnkę Pepę.
4: Ja polecam skórę krowy, łatki krowy wchodzą u mnie na ostro, jazda.
5: Tylko tej jesieni będzie można zobaczyć mnie w polarowym kombinezonie minionka.
0: To jest catwalk.
1: To jest prawdziwy catwalk, to jest prawdziwy Fashion Week RMF Max.
6: Max. Reklama.
7: Nowy rok akademicki na wypasie?
8: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
7: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Götze & Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Götze & Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
13: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
14: Dobrze.
13: 15 zł.
14: Lepiej.
13: 20 zł.
14: Najlepiej. Na Orlenie?
13: Ciepło.
14: Z kuponami?
13: Cieplej.
14: W Orlen witaj.
15: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
16: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe Ukowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
17: Mega promocje w Abra Meble. Tylko do 13 października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
18: I dlatego właśnie udało mi się ukończyć tę pracę magisterską. Tak, technologia może służyć ludzkości, ale przede wszystkim studentom.
19: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
20: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
21: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
22: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
23: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
3: Hejka, tu Maciek.
4: Tu Kasia.
5: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
24: Hej, I'm Ed Sheeran.
25: Cześć, tu Karin Jecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
26: Włocławek 89,2 FM.

0: Na imię on masz Ed, a na nazwisko masz Sheeran. Ed Sheeran i sprawił Shivers dla nas na antenie RMF Max przed dziewiątą, no.
1: No i teraz wam opowiemy, że jak na przykład chce wam się bardzo jeść cały czas i myślicie sobie, kurczę, co ja tak dużo jem, no to dlatego, że jest zimno i naukowcy wskazali taki, oto tam trochę nawet nieznany nawet naukowcom, obszar mózgu, który sprawia, że faktycznie, kiedy robi się zimno, no to jemy więcej.
0: Zimno czy ciemno?
1: Zimno.
0: Zimno, aha, zimno i ciemno, no dobra, rozumiem, okej. Okay.
1: Więc ja myślę, że przydałby się taki obszar ciała, po którym na wiosnę nie widać, jak bardzo było zimno zimą i gdzie nam się to odłożyło.
0: No i żeby dało się go przytulić do kaloryferka, ten obszar, żeby tak nie jeść.
1: O, to jest bardzo dobry pomysł. To głowę chyba do kaloryfera trzeba przytulić. Margaret i Prima Ballerina do śniadania. Gra 10 przed 9 w RMF Max.

0: Rihanna w RMF Max na chwilę przed godziną 9:00, to jest wstawaj, nie udawaj.
1: Tak, i już za momencik dla was porcja najświeższych informacji, będzie flash, będzie pogoda. Mm-hmm. No i to jest bardzo ważne, bo macie od nas wszystko, rozryweczkę, ale też rzetelne, dobrze sprawdzone informacje.
0: No i przede wszystkim, jak ktoś jeszcze ma to szczęście, że jest w domu, to wam zaraz powiemy, jak się na ten piąteczek ubrać. Zostańcie.
2: Max. Reklama.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Let's go!
6: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
7: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda.
9: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto, dużo dobrego.
10: Uwaga, promocja! Złote pierścionki z diamentami do 40% taniej. Duży wybór, super ceny. Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory 50% taniej. Warto skorzystać. Oferta ważna tylko do końca miesiąca. W promocji złote obrączki do 40% taniej, a biżuteria srebrna do 50% taniej. Zapraszamy! Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
14: W te 5 lat pewnie najpierw licencjat, potem magister, ale wcześniej zostałbym ekspertem od sprzętów, żeby studiowanie wchodziło na wyższy poziom.
15: Wybierz przedmiot, który pomoże ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
16: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
17: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
16: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
17: Ascorvita Max?
16: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
18: Zdrowie.
19: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Wizir, kapsułki do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 23,99 za opakowanie. 19 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
20: I po reklamie.

0: Tomek Urbański, witam i zapraszam na Flash o 9 na antenie RMF Max. Czy jest szansa na stałą amerykańską bazę w Polsce? Może się to zdarzyć, odpowiada Donald Trump. A ze słów prezydenta USA nie wynika jednak, że sprawa jest przesądzona.
1: Donald Trump jasno mówi, że prowadzone są rozmowy w sprawie stałej bazy wojskowej w Polsce. Kwestia ulokowania bazy jest wciąż analizowana. Przyglądamy się temu i może się to zdarzyć, powiedział mi prezydent Donald Trump. Podkreślę, może się to zdarzyć. To są słowa prezydenta, który 17 września we wpisie w swoim serwisie społecznościowym stwierdził, że czynione są znaczne postępy w tej kwestii i dodał, że jeśli do tego dojdzie, lokalizacja zostanie ogłoszona już wkrótce.
0: Tyle Paweł Żuchowski.
2: To jest RMF Max.
0: Krótko o aktualnej sytuacji meteo. Poranek w regionie słoneczny, ale bardzo chłodny. Z każdą kolejną godziną temperatura jednak ma być coraz wyższa. Szczegółową prognozę pogody przedstawimy tuż po Flashu. Pozostałe informacje po 3-letniej przerwie. Astoria Bydgoszcz wraca do koszykarskiej ekstraklasy. Jutro o 17.30 w Grupa Moderator Arena inauguracja sezonu i pierwszy mecz za Stalem Zielona Góra. Beniaminek PGE Basket Ligi zagra z wicemistrzem Polski. Jak już wiecie, zmienił się skład zespołu, a także sztab szkoleniowy. Trenerem został Anders Sommer z Danii.
3: Takiej osoby szukaliśmy. Szukaliśmy osoby, która chce piąć się w górę i jest to też trener, który ma duże doświadczenie, bo zdobywał tytuły na swoim podwórku, dokładnie 4 mistrzostwa Danii i pracował też w bardzo dobrym klubie euroligowym, jakim jest Paris Basketball, więc to jest człowiek, który tutaj stanie na czele naszej drużyny.
0: Nowego szkoleniowca Asty opisywał Michał Chyliński, już nie zawodnik, tylko dyrektor sportowy. Dodajmy, że nie ma już biletów na sobotni mecz, rozeszły się w ekspresowym tempie. Na moment zaglądamy do Wrocławka. Przy Zespole Szkół Chemicznych dostępna jest stacja na drobne elektroodpady. To wygodny sposób, aby pozbyć się niepotrzebnego sprzętu. Można oddawać m.in. zużyte baterie, telefony czy ładowarki. Jeszcze na koniec kulturalna propozycja. Październik w Inowrocławiu upłynie pod znakiem muzyki klasycznej, jazzu, rocka i sztuk wizualnych. Ruszyła 7. edycja Inno Classic Festival. W porannym fleszu sprawdzamy, co znajdzie się w programie.
4: W tegorocznym programie znalazły się koncerty, wydarzenia poetycko-muzyczne, spotkania dla dzieci oraz wystawy. W poniedziałek 5 października o godzinie 18 w Galerii Miejskiej odbędzie się wernisaż wystawy Agaty Wery-Schiller Powłoki wewnętrzne. We wtorek 6 października o godzinie 19 przenosimy się do Teatru Miejskiego, gdzie wystąpi zespół Gospel Joy w towarzystwie Mietka Szcześniaka.
0: Festiwalowe wydarzenia przedstawiała Martyna Doligała z Kujawskiego Centrum Kultury w Inowrocławiu. W Bydgoszczy powstanie nowa sygnalizacja świetlna. Drogowcy ogłosili właśnie przetarg. Jakich miejsc to dotyczy, sprawdzimy we Fleszu za godzinę.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B we Włocławku.
0: Przed nami pogodny, czyli słoneczny dzień. Niebo momentami ma być wręcz bezchmurne, a temperatura po wyraźnie chłodnym poranku po południu na bydgoskich, włocławskich i inowrocławskich termometrach zobaczymy maksymalnie 22 stopnie. Wiatr na ogół umiarkowany z południowego wschodu. Ciśnienie stabilne i utrzyma się na wysokim poziomie. Warunki biometeorologiczne pozostaną korzystne. Uwaga, w nocy z piątku na sobotę mogą występować gęste mgły. Przed tym zjawiskiem ostrzega IMGW. Jutro więcej chmur i nieco chłodniej.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B we Włocławku.
7: To jest RMF Max, a może byśmy was zostawili z dobrym humorem?
8: Dzisiaj dzień uśmiechu, żart na start, suchar. Dlaczego nurkowie wyskakują z łodzi tyłem? Bo jakby wyskakiwali przodem, to by wpadali do łodzi.
7: Pożyczcie sobie. Max! Ten żart można opowiadać w pracy, mówić, że słyszeliście od Matełki w RMF Max. Karola Kowalska.
8: Mateusz Marek.
7: Dzięki, do usłyszenia w poniedziałek. Pa!

Tame Impala i Loser w RMF Max. Loser, czyli w wolnym tłumaczeniu przegryw, ale to nie o nas. To nie o nas, bo my dzisiaj wszyscy jesteśmy zwycięzcami. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą, bo dotrwaliśmy do piątku i za chwilę będziemy... Niedługo będziemy witać weekend. Już piątek, ostatnia prosto, to tam na luzie. I w piątkowe przedpołudnie, żeby było jeszcze bardziej na luzie, to witamy się w Byle do Obiadu, najlepszym programie do słuchania w pracy do południa. Z wami zostaje Dawid Miązek. Dzień dobry. I mam dla was hity. O, takie jak ten. Kacperczyk, Vito Bambino, Mam Talent.

0: Cztery wjeżdża do Włocławka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo nowej generacji. Od ponad 20 lat Cztery jest numerem 1 w eksporcie samochodów osobowych z Chin. Technologia Cztery Super Hybrid. Bogate wyposażenie w standardzie. I aż 7 lat gwarancji. Skorzystaj ze specjalnej oferty na otwarcie. Cztery Yama Włocławek, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Cztery.yama.pl. Zapraszamy.
1: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: W te 5 lat pewnie najpierw licencjat, potem magister, ale wcześniej zostałbym ekspertem od sprzętów, żeby studiowanie wchodziło na wyższy poziom.
3: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media

0: Ekspert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
1: Wiesz, że fundusz eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
2: A co ten projekt oferuje?
1: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję i szkolenia.
2: Gdzie dowiem się więcej?
1: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
3: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
4: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate 1 litr, złoty 99 przy zakupie 6. Oraz koncentrat pomidorowy Pudliszki 3,49 przy zakupie 2. Oferta trwa od 1 do 3 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
6: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
7: I po reklamie.

Myślę, że o tym można spokojnie powiedzieć, że to kultowy numer ATB w RMF Max Włocławek. Czy premiery kinowe z tego weekendu staną się kultowymi? Czas pokaże. Przejdziemy do nich trochę później, a teraz chciałem wam podpowiedzieć, że na początku weekendu, który zacznie się za kilka godzin, odbędzie się w Hali Mistrzów Polska Noc Kabaretowa. Na scenie pojawi się prawdziwa śmietanka kabaretu. Wystąpią Nowaki, kabaret skeczów męczących Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski K2 oraz Mariusz Kałamaga. Będziecie mogli liczyć na solidną dawkę śmiechu, nowe skecze i najlepsze żarty znanych artystów. To wydarzenie, które rozkręci początek weekendu na maksa i pozwoli wam oderwać się od codziennych spraw. Jeśli chcecie sprawdzić, co słychać u ulubionych kabareciarzy i zobaczyć ich na żywo, powinniście zarezerwować sobie ten wieczór. Start o 20, a teraz jeszcze przed weekendem w RMF Max Włocławek dla całej piątkowej zmiany. Świetne Temper City.

0: I od razu nam się przy tym numerze uśmiech poszerza. MJ Deli i Deli Supreme w RMF Max. A propos, to dzisiaj jest Światowy Dzień Uśmiechu. To się ładnie akurat komponuje z piątkiem, bo mówimy piątek i już się bardziej uśmiechamy. Ale jeszcze możemy sobie zrobić taki piątek, że w ogóle uśmiech to nie będzie wam schodził przez parę miesięcy z ust. Jak to możliwe? No tak, że jest złota kumulacja i jest 1 000 000 złotych do wygrania. No to wyobraź sobie, że w taki zwykły październikowy piątek ty zgarniasz 1 000 000 złotych. To, że zgarniasz, to jedno, ale wydajesz te pieniądze na co chcesz. Na spełnienie marzeń, na które nigdy nie było kasy albo zawsze były inne potrzeby. No to teraz będziesz mógł albo mogła nareszcie zaszaleć i wydasz na co chcesz. Taką kasę, nawet 1 000 000 złotych. Jak zgłosić się, jak wyciągnąć rękę po te pieniądze? To najpierw wyciągnij rękę po smartfona, wyślij SMS-a z hasłem MAX pod 7467 za 4,92 albo wbij do gry na www.rmfmax.pl. I jak odzwonimy do ciebie, jak odbierzesz telefon, to już na dzień dobry jest 5 000 złotych, a może być nawet 1 000 000. I może być najpiękniejszy piątek w twoim życiu. rmfmax.pl albo 7467. Hasło MAX. Daj sobie szansę na 1 000 000 złotych. RMF MAX.
1: Reklama. To złota kumulacja, teraz także w RMF Max. Do wygrania nawet 1 000 000 złotych. 1 000 000. Graj o 1 000 000. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467, koszt 4,92 z VAT, lub wejdź przez rmfmax.pl. Ten 1 000 000 może być twój. Czyli MAX na 7467.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio?
4: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
5: Czyta lektor AI.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
5: Z aplikacją Szynka Wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A duży słoik kawy rozpuszczalnej Nescafe Classic, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką,

0: Nowy punkt we Włocławku. Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Foto, tapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel Bojańczyka 17. Włocławek. Zapraszamy.
1: Jesteś eko? Bądź ekologiczny i ekonomiczny z Havex. Realizujemy kompleksowo kotłownie gazowe oraz instalacje centralnego ogrzewania z 8% VAT-em. Dostarczamy oraz montujemy pompy ciepła i kotły na pelet klasy 5. Instalujemy zmiękczacze wody poprawiające jej jakość i smak. Havex, Włocławek, Toruńska 104.
2: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
3: I po reklamie.
4: Jestem Radek, a to moja ekipa.
5: Ja też dołączam, jestem Aneta.
6: Cześć.

0: 9 i 2 FM.
1: Sprawdź.
0: Zaraz pogoda w RMF Max.
1: Zaraz pogoda w RMF Max.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Przed nami pogodny, czyli słoneczny dzień. Niebo momentami ma być wręcz bezchmurne, a temperatura po wyraźnie chłodnym poranku po południu na bydgoskich, włocławskich i inowrocławskich termometrach zobaczymy maksymalnie 22 stopnie. Wiatr na ogół umiarkowany z południowego wschodu. Ciśnienie stabilne i utrzyma się na wysokim poziomie. Warunki biometeorologiczne pozostaną korzystne. Uwaga, w nocy z piątku na sobotę mogą występować gęste mgły. Przed tym zjawiskiem ostrzega IMGW. Jutro więcej chmur i nieco chłodniej.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.

0: Yeah, Eminem, jeden z najlepszych raperów zza oceanu i kiedyś pojawił się też na dużym ekranie. To teraz w RMF Max Włocławek mam dla was jedną z premier tego weekendu, bo od dzisiaj już oficjalnie na dużym ekranie we Włocławku pełnometrażowa Lalka.
1: Wierzę, miłość, trzeba przeżywać. No nie tylko o niej czytać.
0: Świetna obsada. Występują m.in. Marcin Dorociński, Kamila Urzędowska, Marek Kondrat, Andrzej Seweryn. Nie ma sensu opowiadać o fabule, bo Lalkę wszyscy czytaliśmy, a przynajmniej powinniśmy. Pół wieku temu nakręcono serial Lalka. Może kiedyś oglądaliście? Jeśli tak, to będzie można porównać z tą nową ekranizacją. Lalka na dużym ekranie we Włocławku w ten weekend. No a teraz do pracy, żeby ogarnąć wszystko przed fajrantem. Macie muzyczny doping od RMF Max, Lost Frequencies i nowe rewelacyjne Paraíso.

0: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
2: Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
5: Mój tani weekend, moje Biedronce.
6: W ten piątek i sobotę wszystkie arbuzy na wagę minimum 50% taniej. Sprawdź promocję na etykiecie cenowej.

0: codzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
1: Uwaga, promocja! Złote pierścionki z diamentami do 40% taniej. Duży wybór, super ceny. Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w galerii Wzorcownia. Okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory 50% taniej. Warto skorzystać. Oferta ważna tylko do końca miesiąca. W promocji złote obrączki do 40% taniej, a biżuteria srebrna do 50% taniej. Zapraszamy! Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.

0: 50% taniej, tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Kokolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
1: I po reklamie.
2: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
3: Cześć, jestem Angelika.
4: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
5: Cześć kochani, z tej strony Klao.
6: Kari Imcińska. Razem jesteśmy RMF Max.
7: Włocławek 89,2 FM.
8: Jest 10 w RMF Max, pora na najnowszy flash. Tomek Urbański, witam ponownie. Palacze papierosów mogą skorzystać bezpłatnie i bez skierowania z badań w kierunku raka płuca. Chodzi o niskodawkową tomografię komputerową, która wykrywa niepokojące zmiany w układzie oddechowym. Prawo do tych badań mają osoby, które mają co najmniej 50 lat i od 20 lat regularnie palą papieros.
9: Badanie trwa kilka minut, dosłownie 4 minuty, nie więcej. To jest normalny tomograf, tylko musi mieć opcję wykonania badania niską dawką. My nie chcemy wykonywać pełnej tomografii komputerowej. To badanie ma tylko stwierdzić, czy jest jakiś problem, czy też go nie ma.
8: Z pulmonologiem profesor Joanną Chrostowską w NIMCO z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie rozmawiał Michał Dobrołowicz.
7: To jest RMF Max.
8: Ważna informacja dla kierowców z Bydgoszczy. W dwóch kolejnych miejscach powstanie sygnalizacja świetlna. Drogowcy ogłosili właśnie przetarg na prace budowlane. Dotyczą one fordońskich skrzyżowań, Akademickiej z Igrzyskową i Andersa z Wyzwolenia. Ich uruchomienie planowane jest na przyszły rok. Pozostajemy jeszcze w Fordonie. Przykra sprawa. Bydgoska policja poszukuje sprawcy lub sprawców dewastacji napisu Fordon, który znajduje się na górze szybowników. To charakterystyczny symbol podawnej fordońskiej szkoły szybowcowej. Pojawiły się na nim barwy jednego z klubów piłkarskich. I kolejne informacje. Zbudować pewność siebie, opanować techniki reakcji i zadbać o własne bezpieczeństwo. W Inowrocławiu ruszają darmowe warsztaty samoobrony stworzone z myślą o kobietach. Kiedy i gdzie odbywają się zajęcia? Krótko o tym Karolina Stramowska.
10: Treningi organizowane są w każdy wtorek o godzinie 8 w siedzibie klubu Kyokushin przy ulicy Poznańskiej 275B. Spotkania poprowadzi instruktor Daniel Gorczyca. Wydarzenie ma charakter otwarty. Nie są wymagane wcześniejsze zapisy ani opłaty. Wystarczy przyjść w wygodnym stroju.
8: Informuje nasza inowrocławska reporterka. We Fleszu o 10 zaglądamy do październikowego repertuaru Włocławskiego Teatru. W tym miesiącu impresaryjny przygotował kilka ciekawych propozycji dla widzów w każdym wieku. Oto jedna z nich. Posłuchajcie.
11: 18 października o godzinie 11 w ramach niedzielnych spektakli familijnych odbędzie się przedstawienie z warszawskiej sceny Metro pod tytułem Wielkie Pranie, czyli piana, muzyka, mnóstwo śmiechu i pralnia, w której wydarzyć może się absolutnie wszystko. To pełen humoru i dziecięcej wyobraźni spektakl, teatralna przygoda dla całej rodziny. Wielka przygoda zaczyna się od zwykłego prania.
8: Zapowiada Patryk Nowakowski z Teatru Impresaryjnego we Włocławku. W październiku także Adresat Nieznany i Klekot. Nie zabraknie także filmowych seansów, o czym więcej powiemy we Fleszu za godzinę. Lot w tunelu aerodynamicznym. Takie rzeczy w Max Fly Bydgoszcz. Chcecie przeżyć coś wyjątkowego? Mamy dla Was voucher do tego miejsca. Szczegóły na stronie rmfmax.pl w zakładce Bydgoszcz.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B we Włocławku.
8: Synoptycy na dziś dla Kujaw i Pomorza zapowiadają przede wszystkim słońce i błękit na niebie. Chmury w zdecydowanej mniejszości, nie ma mowy o opadach deszczu, parasole nam się więc nie przydadzą. A na termometrach w Bydgoszczy, we Włocławku i w Inowrocławiu zobaczymy maksymalnie 21, a może i nawet 22 stopnie. Tak będzie po południu. Warunki biometeorologiczne pozostaną korzystne. Uwaga, w nocy mogą występować gęste mgły, przed którymi ostrzega IMGW.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B we Włocławku.
3: A dzisiaj nie tylko o Dzień Uśmiechu, mówiłem o tym wcześniej, ale też, słuchajcie, Dzień Anioła Stróża. No to dzisiaj Aniele Stróżu chroni nas przed szefem, który nagle zacznie wymyślać: a wiesz co, na poniedziałek musisz coś pilnie zrobić. No i już, po weekendzie by było. To Romeo z nami, Fly High na start godziny 10:00. To jest Byle do Obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy. Dawid Miązek, zapraszam.

0: Mi się od razu zrobiło epicko. Alan Walker, Ava Max i Fate, a to jest RMF Max. Tymczasem teraz sobie przypomnimy taką muzyczną perełeczkę sprzed 12 lat. Jason Derulo ze Snoop Dogiem nagrali wtedy numer, no co tu dużo mówić, tak ociekający łóżkowymi tematami, że głowa mała. A jakby tekst jeszcze zostawiał jakieś wątpliwości, to teledysk już nie zostawia. I to są takie łóżkowe tematy, gdzie jest jeden pan i bardzo dużo pani. Wiggle w RMF Max. RMF Max.
1: Hey yo, Jace.
2: Oh yeah, oh yeah, oh yeah.
1: Say something to her. Holla at her.
2: I got one question. How'd you fit all that in them jeans? You know what to do with that big fat butt.
1: Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
10: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna Twój biznes i Twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
11: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
12: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%.

0: 0% i zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl. Dużo dobrego. Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
1: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
2: Masz samochód, który już nie nadaje się do jazdy? Auto Turbiak śpieszy z pomocą. Nieważne, czy to wóz skasowany, stary, czy po prostu niezdolny do jazdy, zajmiemy się tym. Zabierzemy, odholujemy, zezłomujemy, wydamy zaświadczenie do wyrejestrowania. I po kłopocie. Auto Turbiak w Lubieniu Kujawskim. W ofercie także sprzedaż części samochodowych i usługi czyszczenia filtrów DPF. Telefon 604-903-903. 604-903-903.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
6: I po reklamie.
7: To jest RMF Max.
8: Hity na maksa.
7: Włocławek 89,2 FM.

0: Jeszcze więcej muzycznych przyjemności macie u nas po południu w RMF Max.
1: Sztuczna inteligencja znowu zaskoczyła.
0: Ojej.
1: Tym razem odczytała ponad 200-letni zaszyfrowany list, który kiedyś dawno temu wysłał Napoleon.
0: O.
1: Nikt tego nie mógł zrobić, sztuczna inteligencja zrobiła. Okazało się, że on tam pisał o ruchach wojsk. No i taki piękny cytat. Nie dać się zastraszyć kilku żołnierzom, ani zbieraninie motłochu.
0: O, i to jest istotne, że motłoch. I najważniejsze, że sztab szkoleniowy nasz polski, biało-czerwony, piłkarski dotarł do tej sekretnej zwycięskiej taktyki Napoleona jeszcze przed meczem z Rumunią. Czy jak nasi wyjdą w takich śmiesznych czapkach jak Napoleon, to znaczy, że czytali.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazje. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate 1 litr, złoty 99 przy zakupie 6. Oraz koncentrat pomidorowy Pudliszki 3,49 przy zakupie 2. Oferta trwa od 1 do 3 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
4: Mega promocje w Abra Meble. Tylko do 13 października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
5: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
6: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
5: Czyli frosty kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Eduszo Family, 250 gramów, druga gratis. A litrowe mleko z Mlecznej Drogi, 3 plus 3 gratis.
11: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj.
14: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
15: Janie, skarpeta na pieniądze.
16: Się rozpadła.
15: Noż do 100.
16: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
17: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
18: Blik.
19: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
19: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
10: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
8: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
10: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
8: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów, 35% taniej przy zakupie 2. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
1: Hity na maksa.
2: Włocławek 89,2 FM. Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
21: Jak zapowiadają synoptycy, w drugiej połowie dnia na Kujawach i Pomorzu dominować ma słońce. Niebo niemal bezchmurne. Chmury w zdecydowanej mniejszości nie przyniosą ze sobą opadów deszczu. Na termometrach po południu zobaczymy maksymalnie 22 stopnie. W nocy z piątku na sobotę słupki rtęci obniżą się do minimum 8 kreski. Uwaga, po zmroku mogą występować gęste mgły, przed którymi ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Już za chwilę wracamy z hitami

0: Podobno jak The Weeknd wybierał sobie pseudonim, że będzie The Weeknd, to w głowie miał tylko piątek i dlatego mu tak dobrze teraz idzie.
1: Może nie wiedział, że dzisiaj wieczorem gra Liga Narodów. Narody niepokonane, wiadomo, reprezentuje Polska. Narody niepokonane i bez zwycięstw narody na tym zgrupowaniu reprezentuje też Polska i Rumunia i o tym meczu będziemy mówić we Flashu RMF Max za 5 minut do 13. Bądźcie blisko, szczegóły zaskakujące.
2: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Czy można cofnąć czas o nawet 20 lat? Absolutna nowość Fotona 8D w ProBeauty Clinic. To głęboka przebudowa skóry i naturalny efekt odmłodzenia. Bez skalpela spłycamy zmarszczki.

0: liczą się prezenty. Więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
3: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: Mamo, co się robi, żeby nie było markotnie, jak jest jesień?
8: Je się łakocie z delikatesu w centrum.
9: Do środy bombonierka Toffee Fee 6,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99. Limit 8 sztuk na delikatę. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.
2: Hejka, tu Maciek.
3: Tu Kasia.
4: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
5: Hey, I'm Ed Sheeran.
6: Cześć, tu Karin Jecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
0: Włocławek 89,2 FM.
7: Na zegarach jest 13, czas na przegląd aktualnych informacji w RMF Max. Tu Tomek Urbański, zaczynamy. Wieczorem na Stadionie Narodowym w Warszawie piłkarska reprezentacja Polski zagra trzeci mecz Ligi Narodów w Dywizji B. Przeciwnikiem będzie Rumunia, która podobnie jak biało-czerwoni nie wygrała jeszcze meczu na tym zgrupowaniu.
8: W kadrze naszych rywali jeszcze kilku graczy z polskiej ekstraklasy, w tym m.in. bramkarz Hindrich z Legii, który dziś może stanąć między słupkami, a także bramkarz Pogoni Szczecin Kożokaru.
7: Mówi Wojciech Marczyk.
0: To jest RMF Max.
7: Uwaga kierowcy z Bydgoszczy, w związku z budową zielonego torowiska na Szwederowo powstanie drugie rondo tymczasowe, tym razem na wysokości ulic Konopnickiej i Ugory. Jak zapowiadają drogowcy, zmiany zostaną wprowadzone we wtorek 6 października. Cała inwestycja za ponad 100 milionów złotych zakończy się za 2 lata. W popołudniowym fleszu teraz kryminalna sprawa z Bydgoszczem. 22 października ma ruszyć proces Antoniego J. To 18-latek, który miał dźgnąć nożem o 3 lata starszego mężczyznę. Sprawie przygląda się Monika Jędrzejewska. Moniko, w tle konfliktu były narkotyki.
9: Zgadza się. Zdaniem śledczych Antoni J. pod koniec lutego zeszłego roku umówił się z pokrzywdzonym w okolicach Ronda Fordońskiego, żeby sprzedać mu narkotyki. W momencie transakcji kupujący zorientował się, że został oszukany i chciał odzyskać pieniądze. 18-latek w trakcie szarpaniny wyjął nóż i ranił mężczyznę w plecy. Następnie zbiegł z miejsca zdarzenia, a narzędzie porzucił w pobliskiej studzience. Pomocy poszkodowanemu udzielili świadkowie.
7: Jak dodaje nasza reporterka, 18-latek odpowie za usiłowanie spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu pokrzywdzonego i posiadanie narkotyków. Grozi mu do 20 lat więzienia. Szybko zmieniamy temat. 19 października w Teatrze Impresaryjnym we Włocławku startuje filmowy festiwal Watch Dogs. Zobaczycie filmy o tematyce związanej z prawami człowieka.
10: Ważne dokumenty, prawdziwi ludzie i tematy, wobec których trudno przejść obojętnym. Patrzmy, słuchajmy, pytajmy, bo prawa człowieka dotyczą każdego z nas.
7: To była krótka zapowiedź Patryka Nowakowskiego z Teatru Impresaryjnego. I ponownie na naszej antenie zaglądamy do programu Inno Classic Festival. Nie brakuje ciekawych wydarzeń, także dla najmłodszych.
11: W sobotę 10 października zapraszamy o godzinie 10.30 do foyer Teatru Miejskiego Najmłodszych na bajkograjki, muzyczną podróż do świata wyobraźni. To spotkanie, podczas którego klasyka bajek połączy się z muzyką i zabawą. Wieczorem o godzinie 18 tego samego dnia w Teatrze Miejskim wystąpi Inowrocławski Chór Halka z koncertem ludowo-rozrywkowo na nowo.
7: Zapowiada Martyna Doligała z Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Inowrocławiu. Flash o 13 finiszujemy sportem. Emocjonująco zapowiada się niedzielny wieczór w Bydgoszczy. Przy Gdańskiej tego dnia piłkarskie derby Kujaw i Pomorza na poziomie drugoligowych rozgrywek. Zawisza zagra z Olimpią Grudziądz. A teraz aktualna prognoza pogody. Kolejny flash za godzinę o 14.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B we Włocławku.
7: Od kilku dni pogoda na Kujawach i Pomorzu dopisuje, także dzisiaj nie narzekamy na aurę. Również w kolejnych godzinach słońca i błękitu na niebie nie powinno zabraknąć. Będzie też ciepło na termometrach do 22 stopni. Przed nami weekend, jaki będzie? Sprawdzamy to na antenie RMF Max. Jutro w sobotę nieco więcej chmur, ale nadal bez opadów, na skali okolice 19 z plusem. Za to w niedzielę mogą nam się przydać parasole. Tak przynajmniej twierdzą lokalni synoptycy.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B we Włocławku.
0: Hity na maksa.
14: Wiem, że są z nami ci, którzy dzisiaj obudzili się i czuli, że zostanę w piątek milionerem. Taki jest plan. Pierwszy finał złotej kumulacji już za chwilę, a teraz macie ostatnie 3 minuty, by wskoczyć do tego finału.
15: Ostatnie 3 minuty do losowania, dlatego zgłaszajcie się najlepiej właśnie teraz.
14: Max. I teraz SMS o treści Max niech leci na 7467.
3: 4,92 za hasło Max, które wysyłacie pod 7467, a wchodzić możecie też przez www.rmfmax.pl.

0: Akumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: O mamo, a jak ja lubię te momenty. Złota akumulacja, pierwszy dzisiaj finał. No i dzwonimy, czekamy. Kto odbierze telefon, kto jest po drugiej stronie i kto zagra o to, żeby zostać milionerem? Nie mogę się doczekać, żeby z wami porozmawiać. Pamiętajcie, odbieramy telefony, jak wchodzimy do gry, sprawdzamy, dźwięk włączamy. Ja wiem, że jesteśmy przy piątku, że gonimy z tematami, żeby nie wyjść. Halo? Cześć, tu Paweł Jawor, dzwonię ze złotej kumulacji. Jak masz na imię?
2: Joanna.
1: Cześć, Asiu. Jak oficjalnie, Joanna, do urzędu się dodzwoniłem?
2: Asia. Dobrze.
1: Asiu, to jest telefon, na który zapewne czekałaś przez całe życie. Tak, właśnie, bardzo dobrze, zdechnij sobie.
2: Dlatego jestem w takim szoku, no.
1: Przed tobą wyładowane pieniądze z sejfami. Słuchaj, żeby tak uporządkować sprawę i wyprowadzić cię trochę z tego szoku, proszę na początku wybierz sejf od 1 do 30.
2: 8.
1: O, i jest. Tak pomyślałem sobie, że wyprowadzimy cię z tego szoku, ale tak sobie myślę, że teraz dopiero może być ciekawie. No. Teraz serducho będzie biło. Asiu, gdzie się dodzwoniliśmy? Do jakiej miejscowości? Co teraz robisz?
2: Do Żywca.
1: Żywiec, okej. Okay. A w Żywcu co robisz teraz?
2: Pracuję.
1: A można powiedzieć gdzie? Co robisz? Jaki?
2: Tak. Biurowa praca.
1: No. Praca biurowa? Tak, halo?
2: Tak,
1: księgowość, tak?
2: Tak.
1: Księgowość, czyli w sprawie dużych pieniędzy. Dobrze, to... czyli będziesz mogła negocjować, okej. Dobrze, w twoim sejfie może być minimum 5000 złotych, ale maksymalnie może być 1 000 000 złotych. Przechodzą takie cyfry u ciebie w pracy?
2: No, oczywiście.
1: Mhm. No to będzie nam łatwiej negocjować. Chcę ten sejf odkupić od ciebie za 8000 złotych.
2: Ojej, za 8, 5 jest 8. Mhm. No, no, no nie. Ja lubię większe pieniądze.
1: Aha. Dobrze, tak mi się fajnie z tobą rozmawia. Widzę, że w księgowości to tak łatwo nie pójdzie. 10000 złotych dla ciebie, to jest podwójne wartość minimum w sejfie.
2: Ojacie.
1: Ja nie wiem, co jest w sejfie kompletnie, ja idę w ciemno po prostu.
2: No wiem, ja też. A ja lubię konkrety.
1: A. No, no pomyśl, na co byś wydała te pieniądze. Czy jest jakaś taka potrzeba?
2: No, wiesz, znalazłoby się samo, znalazłoby się. Mhm. Czy nie, no sam? chyba fejk.
1: Kusi ten się. Możliwość miliona, tak?
2: Mhm.
1: Ale powiedziałaś chyba. Wiesz co? Nie, tak patrzę tak, wiesz, na dział finansowy, który już widzi, co będę robił i już tak złowrogo na mnie patrzy. 12000 złotych to jest ostateczna oferta. Ja mam w firmie przerąbane, ale ty...
2: Może o, ja cię biorę te 12.
1: Tak?
2: Ale chyba jeszcze dorzućcie 13, taka szczęśliwa 13.
1: Nie, to już też no. Nie mam po co wracać do firmy, wiesz? Dobra, powiem ci tak. W sejfie może być minimum 5000 zł, maksymalnie 1 000 000, tak?
2: Tak.
1: Ale ja ostatecznie mogę ci zaoferować. W sejfie może być minimum 5000 zł, maksymalnie 1 000 000, tak?
2: Tak.
1: Ale ja ostatecznie mogę ci

0: księgowości teraz pogratulować coś. Ciekawe, czy już... O, już słyszę, że walą do ciebie przez drzwi. Dobra, Asia, ty się tam naciesz ze swoimi koleżankami i kolegami z pracy. Tylko zostań jeszcze przy telefonie, za chwilę porozmawiamy poza anteną a propos szczegółów, jak będzie ta nagroda tobie przekazana. A przed nami drugi finał z sejfami, ostatnia szansa na milion w tym tygodniu i minimum w sejfach w drugim finale to aż 61 tysięcy złotych. Ale, ja bym coś dorzucił. Chodziłem i załatwiłem i od teraz po wyborze sejfu w drugim finale nie da się trafić mniej niż 66 tysięcy złotych. Podbijamy minimum w sejfach w drugim finale. Wczoraj był pierwszy, ja wiem, autospłata zabrała część z wypłaty, no to teraz dorzucamy może te właśnie 5 tysięcy złotych, który wam kredyt zabrał. Odbierajcie telefon, wybierajcie sejf, już no, tyle co najmniej macie. 66 tysięcy złotych po wyborze sejfu. Tak się rozkręcamy w październiku w złotej kumulacji. A jak zagrać? Szczegóły już za moment.
1: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Asia to jest mega szczęśliwe imię. Ja wiem, co mówię. Asia z Żywca dzisiaj wygrała 12 tysięcy, a przed nami jeszcze jeden finał i kolejna szansa na milion po wybraniu sejfu. Minimum w drugim finale to 66 tysięcy. Ślij hasło max za 4,92 pod 7467 albo...

0: mama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Chyba potrzeba tu było

0: kobiecej ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
2: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
0: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Panie majster, wiesz, że zmieniły się przepisy dotyczące odpadów budowlanych? Wiesz, że trzeba będzie segregować na budowie? To spory problem logistyczny i czasowy. Kto będzie segregował? Wiesz?
11: A wiesz, że jest Groneco? Rozprawimy się z odpadami z twojej budowy bezboleśnie i w dobrej cenie. Ty możesz pracować i się nie stresować. Zamów odbiór odpadów w Groneco. Mikorzyn 19. Telefon 508 508 731. Groneco.pl.
12: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Do tego mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.

0: Bosch serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
3: Sieć na Maxa.
2: Włocławek 89,2 FM.

0: kto w trasie słucha RMF Max, ten ma trochę lepszą trasę. Gibbs z super numerem Za kółeczko.
1: Pamiętajcie, żeby tankowanie zostawić na weekend, bo w weekend ceny spadną o ponad złotówkę na litrze. Prezydent podpisał, minister zdjął akcyzy, VAT-y poobniżał. No i mówi, że chciałby, żeby to obniżanie trwało do końca roku.
0: Bardzo dobrze, panie ministrze, że do końca roku, bo po Sylwestrze wiele ludzi będzie miało takie postanowienie noworoczne, żeby ograniczyć tankowanie.

0: Reklama.
1: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
9: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
10: Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku, Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel, Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy!
11: Uwaga, uwaga! Freszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
12: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
2: I po reklamie.

0: zaraz pogoda w RMF Max.
1: Zaraz pogoda w RMF Max.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Od kilku dni pogoda na Kujawach i Pomorzu dopisuje, także dzisiaj nie narzekamy na aurę. Również w kolejnych godzinach słońca i błękitu na niebie nie powinno zabraknąć. Będzie też ciepło na termometrach do 22 stopni. Przed nami weekend, jaki będzie? Sprawdzamy to na antenie RMF Max. Jutro w sobotę nieco więcej chmur, ale nadal bez opadów, na skali okolice 19 z plusem. Za to w niedzielę mogą nam się przydać parasole. Tak przynajmniej twierdzą lokalni synoptycy.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.

0: weekend będzie taki piękny jak ta piosenka. Mr. Know It All i Teddy Swims w RMF Max.
1: Będzie piękny, bo będzie tańszy na stacjach benzynowych. Super. Wiemy, że to się stanie. Prezydent podpisał ustawę.
2: Dzięki, Karol.
1: No i oczywiście jest afera wokół tego podpisu.
2: O nie.
1: Nie mogłoby być inaczej. W internecie szum, bo podczas orędzia, w którym prezydent mówi, że podpisał, lewy kciuk prezydenta miał umazany, był umazany atramentem.
0: Bo prezydent jest leworęczny, dlatego miał upaćkany.
1: Tak.
0: Tak, no, i dlatego też tak rzadko podpisuje różne ustawy. Bo jego prawa ręka, prawica, nie godzi się z tym, że on jest lewicoręczny.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: W najnowszej rozmowie bratnich dusz pojawiła się Paulina Hornik.
2: Ty powiedziałaś, że chodziłaś do psychologa miłosnego.
3: Ja do niej trafiłam przypadkiem. Zaczęłam myśleć, czy ja może jestem chora psychicznie i chciałam z nią to przegadać. Zadała mi jedno bardzo ważne pytanie. Czy szukasz chłopaka, czy męża?
1: Agata Świderska i Adrianna Krysian rozmawiają o życiu, uczuciach i związkach. Bratnie dusze z Pauliną Hornik. W sobotę po 10 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
0: Skoda.
5: Dużo dobrego.
6: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
7: Wróżka, prawdę ci powie?
8: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie?
7: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
9: Realizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
10: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
11: W te 5 lat pewnie najpierw licencjat, potem magister, ale wcześniej zostałbym ekspertem od sprzętów, żeby studiowanie wchodziło na wyższy poziom.
12: Wybierz przedmiot, który pomoże ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
13: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
14: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
15: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
16: Przezorny, zawsze zaopatrzony. W Markar. Największy dostawca peletu w regionie zaprasza po pelet i ekogroszek w najniższych cenach. W ofercie m.in. pelety, lawa, olimp, barlinek i olczyk. Wszystko do gospodarstwa i ogrodu znajdziesz w naszym sklepie rolniczo-technicznym Markar. Bądź gotowy na sezon. Odwiedź Markar w Lipnie przy Jastrzębskiej 27. Telefon 54 287 40 50.
17: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
18: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej, tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
19: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
20: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
19: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
20: Ascorvita Max?
19: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
16: Zdrowi.
21: I po reklamie.

0: Kasia.
1: Jestem Radek, a to moja ekipa.
2: Hey, this is Calvin Harris.
3: Cześć, tu Daria Zawiałow.
4: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Włocławek 89 i 2 FM.
6: Tomek Urbański, witam i zapraszam na Flash o 14 na antenie RMF Max. 6 zł 73 grosze za litr 95, 7,59 za benzynę 98, tyle od jutra zapłacimy na stacjach paliw. Cena za olej napędowy to 7 zł 88 groszy. To po obwieszczeniu minister energii w sprawie maksymalnych cen paliw na stacjach.
7: Każdego dnia, najpewniej okolicy właśnie południa, będziemy wydawać obwieszczenie podpisane przez ministra energii, które będzie oznaczało ceny maksymalne obowiązujące na wszystkich stacjach paliw.
6: Informował minister energii Miłosz Motyka. Powrót ograniczeń cen paliw to efekt podpisania wczoraj przez prezydenta rządowej ustawy o podatku od nadmiarowych zysków dla koncernów paliwowych.
5: To jest RMF Max.
6: A teraz uwaga, mieszkańcy Włocławka. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Salnico przeprowadzi kolejne zbiórki odzieży oraz tekstyliów. Jaki jest harmonogram, przedstawi go wam Bartek Sekrecki.
8: W październikowe soboty pracownicy Salnico będą kursować po włocławskich osiedlach. 10 niepotrzebna odzież zostanie odebrana od mieszkańców Południa oraz Michelina. Tydzień później tekstyliów będą się mogli pozbyć mieszkańcy Zawiśla oraz Zazamcza. 24 załoga Salnico odbierze niechciane rzeczy od mieszkańców Śródmieścia oraz Kazimierza Wielkiego. Harmonogram październikowej akcji jest dostępny na stronie PGK Salnico.
6: Tyle nasz włocławski reporter. Kreatywność, pierwsze plany biznesowe i atrakcyjne nagrody dla młodych przedsiębiorców. Ruszył wojewódzki konkurs Pomysł na biznes Junior Biz. Posłuchajcie o szczegółach.
9: Do 5 listopada uczniowie ze wszystkich typów szkół mogą zgłaszać swoje propozycje w ramach konkursu Junior Biz. Najmłodsi z klas 1-3 mają za zadanie przygotować pracę plastyczną. Uczniowie klas od 4 do 8 nagrywają krótki film reklamowy, a młodzież ze szkół ponadpodstawowych tworzy pełny biznesplan. W starszych kategoriach dopuszczalna jest praca w zespołach do 3 osób pod opieką nauczyciela. Formularze oraz regulamin dostępne są na stronach Urzędu Marszałkowskiego.
6: O zasadach konkursu informowała reporterka Karolina Stramowska. Koszkarska historia gotowa do walki w PGE Basket Lidze. Dzisiaj na antenie RMF Max prezentujemy wam skład drużyny. Jest kilka nowych twarzy, a na czele zespołu stoi trener Anders Sommer z Danii. Kto jeszcze jest w sztabie szkoleniowym?
10: Znajduje się w nim Grzegorz Skiba. Tutaj myślę, że nie trzeba przedstawiać ikona bydgoskiej koszykówki, człowieka, którego nie mogło zabraknąć. Też ojca sukcesu tego awansu, więc bardzo się cieszymy, że trener Grzegorz został z nami. Potem mamy trenera Marka Zapałowskiego, który jest bardzo, bardzo doświadczonym trenerem i świetnym asystentem, który zna nasze rodzime podwórko i też zależało nam na tym, żeby taka osoba była w klubie.
6: Tyle Michał Chyliński, dyrektor sportowy Astorii. Bydgoszczanie jutro rozegrają pierwszy mecz o 17.30 w grupa Moderator Arena, spotkanie z Zastalem Zielona Góra.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B we Włocławku.
6: W RMF Max sprawdzamy aktualną prognozę pogody, także w kolejnych godzinach spodziewajcie się licznych rozpogodzeń w postaci słońca i błękitu na niebie, a za oknami minimalna dawka zachmurzenia, o opadach deszczu w ogóle nie ma mowy, a na termometrach do 21-22 stopni, tyle zobaczymy w Bydgoszczy, we Włocławku i w Inowrocławiu. Jutro w sobotę nieco więcej chmur, nadal bez opadów, dopiero w niedzielę mogą nam się przydać parasole, zapowiadane są na ten dzień przelotne opady.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B we Włocławku.
12: Po 14 na zegarach RMF Max. Mam nadzieję, że macie piątek tak fajny, jak wszystko to, co na weekend widać w pogodzie.
13: A jak jest trochę mniej fajne, to zaraz będzie najlepszy z możliwych, bo mamy dla was niespodziankę.
12: Pod tytułem Want What You Want.
13: Tak.
12: Ja myślałem, że on nas lubi, ale wymyślił taki tytuł, że aż trudno powiedzieć. Nowy Gromi premierował w tej godzinie.

0: Mam nadzieję, że pamiętaliście, że jesteśmy umówieni na premierę i wszystko teraz mówi mi, że w studiu pojawił się
1: Gromi.
2: Witam wszystkich słuchaczy RMF Max. Myślę, że coraz więcej oznak jesieni, więc przychodzę z nową muzą, żeby to zmienić. Tak jest, już tęsknię za latem, za słońcem, za wakacjami. I dzisiaj z tej okazji właśnie mój nowy singiel, funkujący, słoneczny, z piękną energią. Want What You Want, już teraz premierowo w RMF Max. And now, ladies and gentlemen,

0: Tak powinien wyglądać każdy piątek, bo dzisiaj mamy super piątek na antenie RMF Max.
1: Po 16:00 drugi finał naszej złotej kumulacji i uwaga, bo po 16:00 w finale po wyborze sejfu ktoś wygra gwarantowane 66 tysięcy złotych.
0: A w sejfie jest ciągle milion i teraz jest super okazja, bo każde zgłoszenie, które wpadnie teraz do naszej puli, to 367 szans na to, żeby wejść do finału, w którym, uwaga, wygrać można nawet milion.
1: Mnożymy szanse specjalnie dla ciebie, więc ślij hasło MAX pod 7467 za 4,92 albo wejdź do gry przez www.rmfmax.pl.
0: Taka super okazja jest właśnie teraz. MAX na numer 7467, by wygrać nawet milion. SMS o treści MAX wysyłaj teraz na 7467. Reklama.

0: i 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Uwaga, promocja! Złote pierścionki z diamentami do 40% taniej. Duży wybór, super ceny. Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory 50% taniej. Warto skorzystać. Oferta ważna tylko do końca miesiąca. W promocji złote obrączki do 40% taniej, a biżuteria srebrna do 50% taniej. Zapraszamy! Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
2: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
3: Przecież to pasuje do siebie świetnie.
4: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
5: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
6: Szukasz fachowców dostarczających surowiec i produkty najwyższej jakości? Tartak Choceń zaprasza po łaty, kontrłaty, deski szalunkowe, dachowe, ryflowane, elewacyjne i tarasowe oraz własnej produkcji pelet drzewny z trocin najlepszego sortu. Choceń Północna 7. Telefon 721-450-660.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Pepsi 1,5 litra, jedynie 4,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej kujawski 5,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Cherry wjeżdża do Włocławka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo nowej generacji. Od ponad 20 lat Cherry jest numerem 1 w eksporcie samochodów osobowych z Chin. Technologia Cherry Super Hybrid. Bogate wyposażenie w standardzie. I aż 7 lat gwarancji. Skorzystaj ze specjalnej oferty na otwarcie. Cherry Yama Włocławek, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B.

0: Dużo uśmiechu w tym numerze od Alexa Warrena i przyda nam się ten uśmiech, bo dzisiaj wieczorem o 20:45 nasi grają z Rumunią.
1: Ale co, że grają i się przestajesz uśmiechać?
0: Nie.
1: Nie, no ale powiedz to razem ze mną, powiedz głośno Rumun na 3-4. Dobra, wszyscy powiedzmy na 3-4.
0: 3-4. Rumun.
1: No i to brzmi trochę tak, jakby można było wygrać, nie?
0: Ten ale mecz. Ich jest 11.
1: To przepraszam.

0: Bardzo przyjemne, szkoda, że tak krótkie 200 sekund Paraíso od Lost Frequencies.
1: Ale cały weekend i nawet cały tydzień Paraíso będziemy mieli w pogodzie.
0: Szykujcie parawaną, a prognoza już za chwilę.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Czyta lektor AI.

0: Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
1: Stokrotka.
2: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
3: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
4: Dwoje detektywów, dwie linie czasu. Jedna sprawa, która nie daje o sobie zapomnieć. Wszystko wskazuje na to, że koszmar sprzed lat może zacząć się od nowa. Echa na stacji Paryż. Już od 1 października na kanale Sci-Fi. Oglądaj w każdy czwartek o 21 na kanale 39 w Satfilm.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany Luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: I po reklamie.

0: Będzie ładnie?
1: Za chwilę pogoda w RMF Max.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: W RMF Max sprawdzamy aktualną prognozę pogody. Także w kolejnych godzinach spodziewajcie się licznych rozpogodzeń w postaci słońca i błękitu na niebie. A za oknami minimalna dawka zachmurzenia. O opadach deszczu w ogóle nie ma mowy. A na termometrach do 21-22 stopni. Tyle zobaczymy w Bydgoszczy, we Włocławku i w Inowrocławiu. Jutro w sobotę nieco więcej chmur, nadal bez opadów. Dopiero w niedzielę mogą nam się przydać parasole. Zapowiadane są na ten dzień przelotne opady.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: czas. Oskar Cymes też was motywuje, żeby piątek dzisiaj w pracy zakończyć troszkę szybciej. Cały czas i cały weekend na was czeka.
1: Macie szansę wyjść z pracy jeszcze przed 15, ale dosłownie parę minut
0: skorzystajcie.
1: Zostało. Najważniejsze dzisiaj to już nie tankować, bo jutro to już nawet złotóweczka z kawałkiem na litrze taniej. No my z Aśką właśnie idziemy na hot doga, żeby ludziom na stacjach benzynowych, tam pracują, nie było smutno, że tak sami siedzą.
0: Do poniedziałku, pa pa.
2: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
5: Zastanawiasz się nad tymi targami zagranicznymi?
6: Chciałbym jechać, ale te koszty.
5: A słyszałeś, że fundusz eksportowy zwraca je aż do 75%?
6: Serio?
5: Tak, potrzebujesz planu działania dla eksportera. Eksperci z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracują go za darmo.
6: Gdzie to znaleźć?
5: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
7: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
8: Jesteś eko? Bądź ekologiczny i ekonomiczny z Havex. Realizujemy kompleksowo kotłownie gazowe oraz instalacje centralnego ogrzewania z 8% VAT-em. Dostarczamy oraz montujemy pompy ciepła i kotły na pelet klasy 5. Instalujemy zmiękczacze wody poprawiające jej jakość i smak. Havex, Włocławek, Toruńska 104.
9: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
10: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
11: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
10: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę.

0: Tab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.

0: 89 i 2 FM.
1: Jest 15, czas na najnowszy flash na antenie RMF Max. Tu Tomek Urbański, zaczynamy. Po południu spoglądamy za okna, babie lato w pełni, dziś dużo słońca i pogodnego nieba prawie w całej Polsce.
2: Jedynie na krańcach zachodnich trochę więcej chmur pod wieczór, ale nie powinno z nich padać. Temperatury wzrosną do 20-23 stopni Celsjusza. Jedynie lokalnie na północy i w górach może być nieco chłodniej.
1: Prognozował geograf i przyrodnik Zbigniew Kania.
0: To jest RMF Max.
1: Informacja z ostatniej chwili. W miejscowości Szczutki na bydgoskim odcinku S5 spodziewajcie się utrudnień w ruchu. To przez awarię dostawczaka, który stoi teraz na pasie w kierunku Poznania. We fleszu 15 powracamy do sprawy 18-latka, który w rejonie Ronda Frodońskiego w Bydgoszczy zaatakował nożem o 3 lata starszego mężczyznę. To sprawa z lutego ubiegłego roku. Ma związek z narkotykowymi porachunkami. Teraz jest już gotowy akt oskarżenia. Zapoznała się z nim Monika Jędrzejewska.
3: Antoni J. przed sądem odpowie za usiłowanie spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i posiadania nielegalnych substancji. Nastolatek przyznał się do winy, ale odmówił składania wyjaśnień. Wcześniej nie był karany. Sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt. Teraz grozi mu od 3 do 20 lat pozbawienia wolności.
1: Tyle nasza reporterka. Szybko zmieniamy temat. Rusza nowy sezon w Teatrze Polskim w Bydgoszczy. O pierwszej premierze mówi dyrektor Benjamin Bukowski.
4: Ronia, córka zbójnika, na podstawie legendarnej chyba już powieści dla dzieci i młodzieży autorstwa Astrid Lindgren w reżyserii Tomasza Kaczorowskiego.
5: Wiem, kim jesteś. Jesteś zbójnicką córką, co lata po lesie.
6: A kto... Ty jesteś? I jakim cudem tutaj dostałeś się?
5: Ja jestem Birk, syn Borki.
1: Ronia, córka zbójnika, na deskach Teatru Polskiego codziennie od dzisiaj do poniedziałku. Jubileusz 35-lecia zespołu Quidam to kolejne wydarzenie zaplanowane w ramach Inno Classic Festival. Koncert 16 października odbędzie się w Teatrze Miejskim. Co jeszcze jest w planach?
7: We wtorek 20 października o godzinie 17 w sali koncertowej imienia Ireny Dubiskiej zaprezentuje się Lute Duo, Anna Kowalska oraz Anton Birula. Będzie to koncert w ramach sceny barakowej w Inowrocławiu.
1: Zapowiada Martyna Doligała z Kujawskiego Centrum Kultury w Inowrocławiu. Włocławski chór Canto włączył się w międzynarodową kampanię Muzyka Wsparcia Osób w Depresji. Posłuchajcie o szczegółach.
8: 3 października w sali kameralnej Zespołu Szkół Muzycznych odbędzie się otwarta próba chóru. Jak podkreślają organizatorzy, nie trzeba mieć doświadczenia wokalnego. Dodam, że ogólnopolskim koordynatorem wydarzenia jest Fundacja Hurtownia. Jej celem jest promowanie chóralistyki oraz budowanie społeczności osób śpiewających. Sobotnie spotkanie w Szkole Muzycznej rozpocznie się o godzinie 10.
1: Tyle od naszego włocławskiego reportera Bartka Sekleckiego. A teraz u nas czas na popołudniowy flash sportowy, który przedstawi Krzysiek Chwaliński.
9: Na początek we fleszu sportowym RMF Max piłka nożna. Rumunia, kolejnym rywalem piłkarskiej kadry Polski w Lidze Narodów. Początek meczu o 20:45 na Narodowym. Biało-czerwoni rok temu spadli do dywizji B, a jeżeli przegrają dzisiejsze spotkanie, to przybliżą się do grupy C.
10: Cel, jaki jest to ten mecz, no to tylko, żeby odnieść zwycięstwo w Warszawie i żeby te punkty zostały w Polsce.
9: Mówi pomocnik Wiktor Nowak. Rumunia ma na koncie już 2 porażki i przegrana dzisiaj nie tylko przybliży tę reprezentację do spadku, ale może spowodować również zwolnienie trenera Hadziego. Dziś rusza nowy sezon PGE Basket Ligi. O 18:00 Legia zagra z Czarnymi Słupska, a wieczorem spotkanie Trefla Sopot z Dzikami Warszawa.
1: Późne popołudnie w naszym regionie ma być całkiem przyjemne. Słońca nie powinno zabraknąć, obiecują synoptycy z IMGW, a na termometrach całkiem przyzwoite wartości, około 20 stopni zobaczymy w Bydgoszczy, we Włocławku i w Inowrocławiu. Dopiero w nocy zrobi się chłodno, momentami bardzo chłodno, słupki rtęci obniżą się do minimum 8 kreski. Jutro nieco więcej chmur, nadal bez opadów deszczu, a na termometrach 19 stopni w maksie.
11: Cztery minuty po 15. Słuchajcie, będzie co być musi, byle dotrwać do podusi. Dzień dobry.
12: Tak, witamy piąteczek w kanale nadawczym Świderski i Borycka.
0: Poczuj dobry beat.
12: Nastał ten dzień.
11: Nastał ten dzień. Dzień ostateczny.
12: Justyna, dotrwaliśmy.
11: Tak, ostatni dzień kanału nadawczego w tym składzie. Alan Walker i Ava Max w ramach tego święta. Nie mogliśmy wybrać lepszego numeru na rozpoczęcie tego programu, więc...
12: Będzie pięknie do 18:00, zostańcie z nami koniecznie.
11: To fajt.

0: Dobra, dobra, no żartowałam z tym piątkiem przy podusie. Oczywiście już kręcimy imprezę Bibi Rexa i Faithless z numerem New Religion za nami. Ale kochani, no, piątek to jest też dzień, kiedy można odpiąć wrotki.
1: O tak.
0: I pobawić się muzą z takimi numerami, o których być może zapomnieliście, ale od tego macie RMF Max, żeby o nich sobie przypomnieć.
1: Mamy dla was mega klasyka, moi drodzy. Fergie, Glamorous. Beat do tego kawałka, taka ciekawostka, był najpierw oferowany Gwen Stefani do remiksu jej piosenki Luxurious, ale wytwórnia go odrzuciła.
0: No i co? Błąd? No błąd Gwen Stefani, za to mamy piękne Glamorous od Fergie i to właśnie teraz gramy w RMF Max. Ach! Doskonały bicior, więc odsuńcie teraz sobie szybkę i bawcie się dobrze.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Sponsorem konkursu Obrona Tytułu Eksperta jest właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
1: No kochani, to już ostatnia okazja, ostatnia szansa, żeby się załapać na dobry początek roku akademickiego na obronę tytułu eksperta w RMF Max.
2: Jeszcze możecie wbić na rmfmax.pl, wybrać przedmiot, który jest wam niezbędny w nowym roku akademickim.
1: Tak, że musisz go mieć.
2: No i później nas przekonać i obronić swoją decyzję oczywiście.
1: Tak jest, a w nagrodę rozdajemy dzisiaj po raz ostatni kartę podarunkową do Media Expert. 1000 zł jest do zgarnięcia, a myślę, że sposób bardzo przyjemny. Obrona tytułu eksperta przed komisją egzaminacyjną złożoną z magister Boryckiej Justyny oraz magistra Świderskiego Piotra.
2: Tak jest,
1: to się już za chwilę wydarzy, więc jak macie jeszcze jakiś pomysł, to szybciutko teraz zaglądamy.
2: Kto się nie boi, niech wbija.
1: Tak
2: na rmfmax.pl.
1: Na rmfmax.pl, bo my za chwilę już dzwonimy, także dużo czasu nie ma, ale jeszcze pewnie zdążycie. rmfmax.pl, tutaj można się zgłaszać do obrony tytułu eksperta.
0: Sponsorem konkursu Obrona Tytułu Eksperta jest właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
3: Reklama. Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
4: Aha.
3: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki...

0: wszystko na MediaExpert.pl. Studiuj, pracuj i żyj na własnych zasadach. To absolutnie wykonalne w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Sprawdź szeroką ofertę kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia, magisterskich, licencjackich, inżynierskich. Wszystkie dostępne także w systemie nauki popołudniowo-weekendowej. Idź w kierunku dobrej przyszłości, nie rezygnując z niczego. Sprawdź na pans.wloclawek.pl i studiuj w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku.
1: Remontujesz? Nie pękaj jak stara płytka. Taniapłytka.pl ma już 20 lat. Z okazji 20-lecia zgarnij aż 20% rabatu na towary z naszego magazynu. Wystarczy zakup za 1000 zł. Promocja tylko do końca roku. Zapraszamy na Toruńską 147 we Włocławku lub na taniapłytka.pl.
2: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala, Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, w soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny, możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatory u Kowala.pl.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Wątarski autoryzowany dealer Skoda Auto. Włocławek Toruńska 169. Telefon 54 230 60 90.
6: Skoda.
7: Uwaga, promocja! Złote pierścionki z diamentami do 40% taniej. Duży wybór, super ceny. Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w galerii Wzorcownia. Okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory 50% taniej. Warto skorzystać. Oferta ważna tylko do końca miesiąca. W promocji złote obrączki do 40% taniej, a biżuteria srebrna do 50% taniej. Zapraszamy! Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii, jak szukasz narzędzi

0: kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Zacznij dzień od aromatycznej kawy na stacji BP przy salonie Toyoty na ulicy Okrężnej. Zatankuj i odbierz kawę za złotówkę z aplikacją BP Me. Promocja trwa przez cały październik.
3: I po reklamie.
4: To jest RMF Max.
5: Hity na maksa.
4: Włocławek 89,2 FM.
6: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: bioderka same chodzą, Siantes de Ubira Conocido, bujamy się piątkowo razem z Karol G. 33 minuty po godzinie 15 w RMF Max.
1: Kanał nadawczy RMF Max. Świderski i Borycka.
2: No i to jest moment, żeby przystąpić do kolejnej obrony. Obrona tytułu eksperta. Ten konkurs przez cały tydzień był w kanale nadawczym. No i dzisiaj już ostatnia studentka przed nami. Aż się łezka w oku kręci. Dzień dobry, pani Karolino.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Pani wybrała sobie smartwatcha Huawei Watch GT7 z ultrawytrzymałą baterią i funkcją śledzącą wszystkie aktywności na rmfmax.pl. Zgadza się?
3: Dokładnie.
0: No to pani Karolino, proszę wyjaśnić, w jaki sposób ten smartwatch pełni funkcję narzędzia wspierającego przetrwanie studenta kryminologii?
3: Wiadomo, jak to jest na studiach. Czasem są nudne wykłady, nudne ćwiczenia, więc trzeba sobie jakoś odczytać wiadomości od znajomych. Telefon jest ciężko wyjąć, a tutaj na smartwatcha wiadomość przyjdzie i będzie można odczytać.
0: Tak z przyczajki.
3: Tak z przyczajki.
2: No właśnie. Studia
3: są stresujące, więc fajnie by było wiedzieć, jaki się ma tętno, na przykład podczas pisania trudnego kolokwium.
2: To się zgadza. Tak, napisała pani też tutaj w swojej pracy, że zegarek jest potrzebny, żeby dyskretnie ogarniać te powiadomienia. No i proszę powiedzieć, czy to należy uznać za przejaw kreatywnej organizacji czasu?
3: Tak, ponieważ wykonuje się dwie czynności tak naprawdę naraz. I studiuje, i można porozmawiać ze znajomymi.
2: Tak, życie towarzyskie też jest istotne w tym życiu studenckim. My, mimo że już po tej drugiej stronie, to jednak też to rozumiemy. Więc pani Karolino, 1000 zł do wykorzystania na mediaexpert.pl. Taka karta podarunkowa leci w twoją stronę.
3: Dziękuję bardzo.
0: Zdane na piąteczkę.
3: Oby tak było.
2: No a ty jeszcze na studiach jesteś, Karolina?
3: Właśnie wracam z zajęć.
2: Właśnie wracasz z zajęć. I jak? Dzisiaj pewnie już połowa sali, nie? Z tego, co wczoraj.
3: Tak, tak, dzisiaj już
0: po studenckim czwartku.
3: Tak.
2: Super, czyli weekend się rozpoczyna bardzo przyjemnie, mamy nadzieję. 1000 zł jest już twoje. No i co? Trzymaj się, miłego, słonecznego weekendu ci życzymy.
3: Dziękuję bardzo.
2: Mega, pa!
3: Do widzenia.
4: Max. Audycja zawierała lokowanie produktu.
5: W programie lokowano znak towarowy Media Expert, należący do właściciela sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.

0: Dawdox i How Does It Feel w RMF Max. Dzisiaj piątek wyjątkowy, pierwszy tydzień złotej kumulacji za nami w RMF Max. Były wielkie emocje, a dzisiaj będą jeszcze większe.
1: Nawet 1 000 000 złotych, albo gwarantowane 66 tysięcy w sejfie. Jak to działa? Wysłasz SMS-a z hasłem Max na 7467 za 4,92 lub wchodzisz przez rmfmax.pl.
0: 7467 to jest nowy numer, ale chyba już pamiętacie. Dzisiaj po wyborze sejfu gwarantowane 66 tysięcy.
2: Reklama. Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 zł za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Wiesz, że fundusz eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
6: A co ten projekt oferuje?
5: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję i szkolenia.
6: Gdzie dowiem się więcej?
5: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
6: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-27.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Dużo dobrego.
12: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
11: Za mniej.
13: Czy można cofnąć czas o nawet 20 lat? Absolutna nowość Fotona 8D w Pro Beauty Clinic. To głęboka przebudowa skóry i naturalny efekt odmłodzenia. Bez skalpela spłycamy zmarszczki, zamykamy naczynka oraz redukujemy blizny i przebarwienia. Pro Beauty Clinic, Włocławek, Łęcka 45. Na hasło Beauty otrzymasz rabat.
14: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
15: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
16: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
17: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, więc napoje roślinne Alpro od 750 ml do litra w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 3 października.
18: Zacznij dzień od aromatycznej kawy na stacji BP przy salonie Toyoty na ulicy Okrężnej. Zatankuj i odbierz kawę za złotówkę z aplikacją BP Me. Promocja trwa przez cały październik.
19: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało, by się sprawniej montowało, żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.
15: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
1: Ja też dołączam. Jestem Agata.
4: What up, it's the weekend.
6: What's up, it's Sean Paul.
2: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
8: RMF Max.
2: Włocławek, 89,2 FM.
11: późne popołudnie w naszym regionie ma być całkiem przyjemne. Słońca nie powinno zabraknąć, obiecują synoptycy z IMGW, a na termometrach całkiem przyzwoite wartości, około 20 stopni zobaczymy w Bydgoszczy, we Włocławku i w Inowrocławiu. Dopiero w nocy zrobi się chłodno, momentami bardzo chłodno, słupki rtęci obniżą się do minimum 8 kreski. Jutro nieco więcej chmur, nadal bez opadów deszczu, a na termometrach 19 stopni w maksie.

0: No i to jest typowo piątkowe granie Two Colors Primadonna. 6 minut zostało do godziny 16 w RMF Max.
1: Czas ucieka szybciutko, a ja przypominam, że dzisiaj nasz ostatni taniec Świderski Borycka po raz ostatni w kanale nadawczym w tym składzie. Chociaż pewnie jeszcze się to kiedyś powtórzy, ale uwaga. No to a propos tego ostatniego tańca. Koszulka Michaela Jordana, w której wystąpił w swoim ostatnim meczu w barwach Chicago Bulls, została sprzedana za prawie 12,5 miliona dolarów.
0: Wow.
1: Szybko licząc, około 50 milionów złotych.
0: Kupa hajsu, no ale słuchaj, kto wie, może za jakiś czas te gąbki z mikrofonów, do których gadaliśmy, też sprzedadzą za gruby hajs.
1: O proszę, jak tutaj ego już urosło, proszę bardzo. Nie, no ja myślę, że do tego czasu to te gąbki już mogą zacząć żyć własnym życiem, wiesz?
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: W najnowszej rozmowie bratnich dusz pojawiła się Paulina Hornik.
4: Ty powiedziałaś, że chodziłaś do psychologa miłosnego.
5: Ja do niej trafiłam przypadkiem. Zaczęłam myśleć, czy ja może jestem chora psychicznie i chciałam z nią to przegadać. Zadała mi jedno bardzo ważne pytanie. Czy szukasz chłopaka, czy męża?
3: Agata Świderska i Adrianna Krysian rozmawiają o życiu, uczuciach i związkach. Bratnie dusze z Pauliną Hornik w sobotę po 10 w RMF Max.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Strój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. Złoty 79 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2 plus 1 gratis. Biedronka.
8: Cena dobrze ułożona? Jak zawsze w Tomawer. Jesteśmy autoryzowanym partnerem marki Budmat. U nas dostaniesz wszystko w jednym miejscu. Ogrodzenia stalowe, szeroki wybór kostki brukowej i pergole. Raz w miesiącu bezpłatne konsultacje z projektantem. Czekamy w Szpitalu Górnym oraz we Włocławku na Płockiej 154. Wypatruj nas przy rondzie koło Tamy na starcie trasy na Płock. Tomawer. Brookbed Design. Twój podjazd. Nasza pasja. Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku, Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy.
9: Panie majster, wiesz, że zmieniły się przepisy dotyczące odpadów budowlanych? Wiesz, że trzeba będzie segregować na budowie? To spory problem logistyczny i czasowy. Kto będzie segregował? Wiesz?
10: A wiesz, że jest Groneco? Rozprawimy się z odpadami z twojej budowy bezboleśnie i w dobrej cenie. Ty możesz pracować i się nie stresować. Zamów odbiór odpadów w Groneco. Mikorzyn 19. Telefon 508 508 731. Groneco.pl.
11: Jesteś eko? Bądź ekologiczny i ekonomiczny z Havex. Realizujemy kompleksowo kotłownie gazowe oraz instalacje centralnego ogrzewania z 8% VAT-em. Dostarczamy oraz montujemy pompy ciepła i kotły na pelet klasy 5. Instalujemy zmiękczacze wody poprawiające jej jakość i smak. Havex. Włocławek, Toruńska 104.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów, 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
13: wieczery wjeżdża do Włocławka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo nowej generacji. Od ponad 20 lat Chery jest numerem 1 w eksporcie samochodów osobowych z Chin. Technologia Chery Super Hybrid. Bogate wyposażenie w standardzie. I aż 7 lat gwarancji. Skorzystaj ze specjalnej oferty na otwarcie. Chery Yama Włocławek, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Chery.yama.pl. Zapraszamy.
15: I po reklamie.
16: To jest RMF Max.
17: Hit na maksa.
16: Włocławek 89,2 FM.
18: We Fleszu o 16 mamy dla Was najnowsze informacje. Tu Tomek Urbański. Zaczynamy. Ukraina wstrzymała ekstradycję do naszego kraju Polaka zatrzymanego we Lwowie pod zarzutem gigantycznych oszustw na kwotę 120 milionów euro. Chodzi o Bronisława D., ściganego czerwoną notą Interpolu, który w marcu został zatrzymany we Lwowie podczas wspólnej akcji polskiej i ukraińskiej policji. Dlaczego Ukraińcy nie wydali ściganego?
19: W korespondencji z polską stroną nie podali powodów. Napisali jedynie, że ustalony na 23 września termin jest nieaktualny. Ten mężczyzna był ścigany od 2017 roku. Po zatrzymaniu w marcu trafił do aresztu i rozpoczęła się procedura ekstradycyjna. Zgodę na przekazanie go Polsce wydał ukraińskie władze. Jednak sąd zwolnił podejrzanego z aresztu.
18: To był Krzysztof Zasada.
16: To jest RMF Max.
18: Stała baza wojsk USA w Polsce. Pod uwagę brane są trzy miasta. To Poznań, Wrocław, a także Bydgoszcz. O możliwych lokalizacjach powiedział dzisiaj wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Rozpoczynają się emocje w PGE Basket Lidze. Jutro pierwszy mecz Astorii Bydgoszcz, która o 17.30 podejmie Zastal Zielona Góra. Na ławce trenerskiej zadebiutuje trener Anders Sommer z Danii, który może liczyć na sztab szkoleniowy. Kto się w nim znajduje?
20: Mamy młodego trenera Piotrka Derdę, który jest tutaj z Bydgoszczy i jest świetnym trenerem od przygotowania takiego indywidualnego naszych chłopaków i osoba, która wprowadzi bardzo dużo dobrego do naszego klubu. Jeden z najbardziej doświadczonych, najlepszych trenerów od przygotowania fizycznego, Artur Pacek, też na pewno wniesie nową jakość do klubu. Został Łukasz Kulikowiec, który odpowiada za zdrowie naszych chłopaków.
18: W sztabie szkoleniowym znajduje się też m.in. Grzegorz Skiba, dodaje Michał Chyliński, dyrektor sportowy Astorii. We Fleszu o 16 na moment zaglądamy do Teatru Impresaryjnego we Włocławku. Tam w październiku sporo będzie się działo. Oto kolejna propozycja.
21: 18 października o godzinie 17 premiera spektaklu zrealizowanego w ramach Miejskich Obchodów Roku Tadeusza Reichsteina pod tytułem Niewidzialne Mosty. Architektura światła. Światło, nauka i historia człowieka, którego odkrycia zmieniły świat. Teatralna opowieść inspirowana życiem noblisty Tadeusza Reichsteina to spektakl o pamięci, poszukiwaniu, przekraczaniu granic. Największe odkrycia zaczynają się od pytań.
18: Zapowiada Patryk Nowakowski z Teatru Impresaryjnego. A co słychać w Inowrocławiu? Teraz krótko o tym.

0: Bez końca.
1: 16:13 w RMF Max. Oskar Sims bez końca. A tymczasem na Podhalu, słuchajcie, padł kolejny rekord. I uwaga, nie jest to rekord skoczni. Wyrosła tam dynia o imieniu Nadia, która waży prawie 700 kg.
2: To już jest ten sezon.
1: Tak, sezon na dynię. Halloween się zbliża. No i taka dynia w szczycie wzrostu, doczytałem, słuchajcie, potrafi wypić nawet 1000 litrów wody dziennie. 1000 litrów.
2: Niesamowite. Słuchajcie, to jeśli komuś akurat tak spadło ciśnienie w kranie na Podhalu, to spokojnie, to nie awaria. To po prostu Nadia robiła masę, okej?
3: Okay? RMF Max.
1: Potem będzie rzeźba. Michiko, Jason Derulo, DJ Gorza, Melody grają w RMF Max.

0: Głęboki wdech. Biorę teraz. Piotrek też.
1: Mogę już wypuścić?
0: Możesz. Bo my oddychać musimy. A wy dobrze by było, jakbyście złapali telefon, bo to jest już, słuchajcie, ostatnia chwila, żeby się zgłosić dzisiaj po milion.
1: Ostatnie 10 minut do losowania.

0: czwartek. Szukamy jeszcze lepszych propozycji, żeby mogły się pojawiać właśnie w piątki na antenie RMF Max.
1: Max. Ogłoszenie RMF Max.
2: W najnowszej rozmowie bratnich dusz pojawiła się Paulina Hornik.
3: Ty powiedziałaś, że chodziłaś do psychologa miłosnego.
4: Ja do niej trafiłam przypadkiem. Zaczęłam myśleć, czy ja może jestem chora psychicznie i chciałam z nią to przegadać. Zadała mi jedno bardzo ważne pytanie. Czy szukasz chłopaka, czy męża?
2: Agata Świderska i Adrianna Krysian rozmawiają o życiu, uczuciach i związkach. Bratnie dusze z Pauliną Hornik w sobotę po 10 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max.

0: tej strony Krzychu.
1: Sylwia.
2: We are the Swedish House Mafia.
3: Hey, this is Taylor Swift.
4: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Hity na maksa.
6: Hity na maksa.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to...
1: Nareszcie jest piątek, męskie granie orkiestra w RMF Max.
2: Kanał nadawczy w RMF Max. Świderski i Borycka.
3: A nasza skrzynka głosowa na Messengerze zapłonęła od waszych piątkowych wiadomości. Jak robi piątek? Mamy kolejne propozycje, proszę bardzo.
4: To już dziś piątek, piąteczek, piątunio.
1: A to chyba jakiś ministrant świeżo po pierwszym piątku.
3: Pierwszy piątek miesiąca przecież dzisiaj, no tak?
1: Tak.
5: Hello, so, te jak piątek i jak piątek, on jak piątek. T jak piątek, E jak piątek, K jak co? Oczywiście piąteczek!
3: Juhu!
1: Czy liderka, nasza Maxowa, czy liderka, proszę
3: Maxowa,
1: bardzo.
3: Maxowa, czy liderka na pewno jeszcze będzie wracać na antenę RMF Max. Co jeszcze mamy?
6: No i wjechał on, pan Piątek.
3: Wjechał. Bardzo się z tego cieszymy. Dajcie znać, jeśli chcielibyście się w tym pięknym, szlachetnym składzie znaleźć. Te głosówki będą latać po piątkowej antenie RMF Max. Nie tylko dziś, ale pewnie też za tydzień, więc jest jeszcze szansa, żeby się dograć. Messenger RMF Max. Tutaj dajcie swoją głosówkę.

0: Piątek. Tygodnia, koniec i początek. Jedziemy, dajemy w tamburynek.
1: Dajemy w tamburynek, dokładnie tak. Alan Walker i Ava Max z nami. Piątkowe głosówki cały czas spływają na Messenger RMF Max, co bardzo nas cieszy.
2: Bardzo nas cieszy, a to dajemy w tamburynek, no to może być hasło przewodnie tego weekendu.
1: Tak, zapamiętujemy to sobie, bierzemy do serduszka. Chociaż mamy jeszcze jedną głosówkę, która bardzo nam do serduszka właśnie zapadła, posłuchajcie.
3: Piąteczek przychodzi!
4: Smuteczek odchodzi!
2: W duecie chyba jeszcze nie było.
1: W duecie jeszcze nie było. Dzięki za wszystkie głosówki, one się będą pojawiać w RMF Max, gdzieś między piosenkami w piątki. Być może jeszcze kolejny nabór takich głosówek zrobimy. O, i jeszcze kolejne wpadają na Messengera RMF Max. No fajnie, że jesteśmy w kontakcie, fajnie.
2: Super ekipa, najlepsza. Max.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Uwaga, promocja! Złote pierścionki z diamentami do 40% taniej. Duży wybór, super ceny. Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory 50% taniej. Warto skorzystać. Oferta ważna tylko do końca miesiąca. W promocji złote obrączki do 40% taniej, a biżuteria srebrna do 50% taniej. Zapraszamy! Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
7: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
8: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla was super okazje. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate 1 litr, złoty 99 zł przy zakupie 6 oraz koncentrat pomidorowy Pudliszki 3,49 przy zakupie 2. Oferta trwa od 1 do 3 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy?
10: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
11: Media Expert, taniej masz.
12: I po reklamie.

0: Martyna.
1: Jestem Kuba. Dołączam.
2: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
3: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
4: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
6: Uwaga, w nocy z piątku na sobotę, a także jutro nad ranem na terenie naszego województwa mogą występować gęste mgły, przed którymi ostrzegają synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Po zmroku ma być dość pogodnie, ale chłodno, na termometrach minimum 8, 9 z plusem. Przed nami weekend, jaki będzie, sprawdźmy. W sobotę sporo chmur, ale bez deszczu. W niedzielę przydadzą się już parasole, a na termometrach okolice 19 stopni.

0: Dobre piątkowe house'owe bity. Tak to właśnie leci grupa Ennatur z Holandii w RMF Max. A po godzinie 18 jeszcze więcej takich bitów, no bo graba wjeżdża z Max Party.
1: Jak jedziecie sobie teraz na imprezę, to warto zostać z RMF Max. Banger za bangerem gramy przez cały weekend zresztą, więc bawcie się dobrze. A my za dzisiaj już dziękujemy. Justyna Borycka.
0: Piotrek Świderski.
1: Kanał nadawczy wraca w poniedziałek po 15, więc do usłyszenia. Pa!
0: Trzymajcie się. RMF Max.
2: Reklama. Cztery wjeżdża do Włocławka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo nowej generacji. Od ponad 20 lat Cztery jest numerem 1 w eksporcie samochodów osobowych z Chin. Technologia Cztery Super Hybrid. Bogate wyposażenie w standardzie. I aż 7 lat gwarancji. Skorzystaj ze specjalnej oferty na otwarcie. Cztery Yama Włocławek, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Cztery.yama.pl. Zapraszamy.
3: Nowy rok akademicki na wypasie?
4: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
5: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Götz & Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Götz & Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
7: Fonix Ból Uszu Max.
6: Słucham?
7: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
6: Fonix Ból Uszu Max?
7: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Uwaga, promocja! Złote pierścionki z diamentami do 40% taniej. Duży wybór, super ceny. Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory 50% taniej. Warto skorzystać. Oferta ważna tylko do końca miesiąca. W promocji złote obrączki do 40% taniej, a biżuteria srebrna do 50% taniej. Zapraszamy! Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
10: Let's go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
11: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
12: I po reklamie.

0: 89 i 2 FM.
1: RMF Max, czas na flash. Tu Tomek Urbański. Zaczynamy. Uwaga kierowcy z Bydgoszczy, w związku z budową zielonego torowiska na Szwederowo powstanie drugie rondo tymczasowe, tym razem na wysokości ulic Konopnickiej i Ugory. Jak zapowiadają drogowcy, zmiany zostaną wprowadzone we wtorek 6 października.
0: To jest RMF Max.
1: Mocna reprezentacja Kujaw i Pomorza w PGE Basket Lidze. Do Anwilu Włocławek i Twardych Pierników Torunie dołączyła Astoria Bydgoszcz. Na początku sezonu sprawdzamy, według jakiego klucza zbudowany został skład zespołu znad Brdy.
2: To ma być szybka koszykówka, jeśli chodzi o atak, i agresywna, jeśli chodzi o obronę, i gdzieś pod te profile szukaliśmy tego typu graczy, którzy potrafią grać w taką koszykówkę. Oczywiście to jest jakby pierwsza rzecz, potem jeśli chodzi o to, jak rozdzielić te role, kto za co ma odpowiadać, i też rzecz, która jest też bardzo ważna w tym wszystkim, czyli charakter danego zawodnika, jak i no, również doświadczenie.
1: Zmienił się skład zespołu, a także sztab szkoleniowy. Trenerem został Anders Sommer z Danii.
2: Takiej osoby szukaliśmy. Szukaliśmy osoby, która chce piąć się w górę, i jest to też trener, który ma duże doświadczenie, bo zdobywał tytuły na swoim podwórku, dokładnie 4 mistrzostwa Danii, i pracował też w bardzo dobrym klubie euroligowym, jakim jest Paris Basketball, więc to jest człowiek, który tutaj stanie na czele naszej drużyny.
1: Wyjaśniał Michał Chyliński, dyrektor sportowy. A teraz Inno Classic Festival. Trwa 7. odsłona tego wydarzenia. Co jest w planach?
3: 7 października o godzinie 17 w sali koncertowej imienia Ireny Dubiskiej odbędzie się poetycko-muzyczny wieczór Józef Czechowicz in Memoriał. Będzie to wydarzenie poświęcone pamięci wybitnego poety.
1: Nie brakuje ciekawych wydarzeń także dla najmłodszych.
3: W sobotę 10 października zapraszamy o godzinie 10.30 do foyer Teatru Miejskiego Najmłodszych na bajkograjki, muzyczną podróż do świata wyobraźni. To spotkanie, podczas którego klasyka bajek połączy się z muzyką i zabawą. Wieczorem o godzinie 18 tego samego dnia w Teatrze Miejskim wystąpi inowrocławski chór Halka z koncertem ludowo-rozrywkowo na nowo.
1: Zapowiada Martyna Doligała z Kujawskiego Centrum Kultury w Inowrocławiu. Zaglądamy do październikowego repertuaru Włocławskiego Teatru. W tym miesiącu impresaryjny przygotował kilka ciekawych propozycji. Oto jedna z nich.
4: 18 października o godzinie 11 w ramach niedzielnych spektakli familijnych odbędzie się przedstawienie z warszawskiej sceny Metro pod tytułem Wielkie Pranie, czyli piana, muzyka, mnóstwo śmiechu i pralnia, w której wydarzyć może się absolutnie wszystko. To pełen humoru i dziecięcej wyobraźni spektakl, teatralna przygoda dla całej rodziny. Wielka przygoda zaczyna się od zwykłego prania.
1: Zapowiada Patryk Nowakowski z Teatru Impresaryjnego.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B we Włocławku.
1: Jak wynika z najnowszych prognoz, jutro o poranku na Kujawach i Pomorzu mogą występować mgły. Ostrzegają synoptycy z IMGW. W kolejnych godzinach całkiem sporo chmur, no ale w sobotę raczej bez opadów deszczu, dodają eksperci od spraw meteo. Jeśli chodzi o temperaturę, to na bydgoskich, włocławskich i inowrocławskich termometrach zobaczymy 18 stopni. W niedzielę także poniżej 20 na skali tego dnia przydadzą się parasole.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B we Włocławku.
6: Ale to był piękny dzień. No i jeszcze się nie skończył. Jeszcze zdążycie wyjść sobie na spacer. Przemek Grabowski, witajcie piątkowo, weekendowo. W końcu najlepszy czas. Wieczór należy do nas. Od 20:00 nowe wydanie Listy Hop Bands. Fajne nowości, mega premiery. Wiadomo, jak zawsze w piątek, a na starcie mega optymistyczny Alex Warren, jego Passenger.

Jest weekend, jest piąteczek, no to są także house'owe klasyki. Przed chwilą w RMF Max Philip George i jego Wish You Were Mine. A każdy piątek, także u nas w RMF Max, to wiadomo, piątek nowej muzyki. Dlatego dzisiaj dużo premier. Jesteśmy po premierze nowości od Tiesto. Sprawdzajcie, co się dzieje w poczekalni listy Hot Bands. No i kolejny numer, który polecam wam na weekend, to nowość od Karol G. Słychać, czuć tutaj imprezę. Baby, wow.

0: Dziś wieczorem Tonight.
1: Chodzi oczywiście o tosty z serem. Silva Bumpa, jego remix on Tonight. Tak zaczyna się weekend z pozdrowieniem dla naszych wszystkich studentów, no bo przecież wszystko dla nich zaczyna się już oficjalnie. Pierwszy weekend na studiach na pewno będzie bardzo imprezowo. Na początku to zawsze jest bardzo imprezowo, no u nas też będzie dzisiaj wieczorem właśnie tak, nie inaczej. Mam też piątkowe nowości. Za kilka minut świeża nuta Travis Scott i jego Rhino.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Studiuj, pracuj i żyj na własnych zasadach. To absolutnie wykonalne w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Studiuj, pracuj i żyj na własnych zasadach. To absolutnie wykonalne w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych.

0: Nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary.
1: Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
0: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: I po reklamie.

My Body Isn't Ready, liryczny książę Somber, piątkowo w RMF Max. Śpiewał, że jego ciało nie jest gotowe. No moje ciało nie jest gotowe na zmianę pogody. Piękny tydzień za nami. Weekend też będzie naprawdę spoko. No w przyszłym tygodniu wszystko zacznie się zmieniać, ale powoli wrócą jakieś przelotne opady deszczu, temperatury będą już niższe, ale przymrozki to na razie nam nie grożą, tak więc jeszcze się nie przejmujemy, jeśli u was nie grzeją. My teraz pogrzejemy nowościami z listy Hot Bands. Wraca Travis Scott. Ten numer można usłyszeć także w najnowszej części gry GTA. Tak leci oczywiście w numerze Rhino.

0: Przyznaję się, ja też śpiewam sobie ten refren ostatnio. Zalia, tylko kochaj mnie. Jeżeli jesteście z nami w aucie o tej porze, no to mogliście sobie pośpiewać i jeszcze będzie można sobie pośpiewać. I trzeba śpiewać, bo śpiewanie w samochodzie może poprawiać humor. No i jest to również czas na zabicie czasu. Może w korkach, jeżeli wam się przydarzy o tej porze. Zostańcie w RMF Max. Za chwilę Ellie Oaks, wróci Dua Lipa. Sprawdzimy też, co czeka nas w pogodzie w ten weekend.
1: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4400.

0: za Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
1: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
3: Dwoje detektywów, dwie linie czasu, jedna sprawa, która nie daje o sobie zapomnieć. Wszystko wskazuje na to, że koszmar sprzed lat może zacząć się od nowa. Echa na stacji Paris. Już od 1 października na kanale Sci-Fi. Oglądaj w każdy czwartek o 21 na kanale 39 w Satfilm.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: I po reklamie.

0: 99,2 FM.
1: Jak wynika z najnowszych prognoz, jutro o poranku na Kujawach i Pomorzu mogą występować mgły. Ostrzegają synoptycy z IMGW. W kolejnych godzinach całkiem sporo chmur, no ale w sobotę raczej bez opadów deszczu, dodają eksperci od spraw meteo. Jeśli chodzi o temperaturę, to na bydgoskich, włocławskich i inowrocławskich termometrach zobaczymy 18 stopni. A w niedzielę także poniżej 20 na skali tego dnia przydadzą się parasole.

0: MJ Deli, nasze nowe odkrycie w RMF Max, jego Deli Supreme. MJ Deli wkracza muzycznie wiralowo w głośniki, ale jeszcze nie miał takiego sukcesu na liście Hot Bands. Jeszcze nie miał jedynki. To byłoby chyba jego spełnienie marzeń. Kto mu pomoże? Kto lubi takie bity? Głosuje rmfmax.pl. Nowe notowanie już dzisiaj piątkowo od 20. Zostańcie z RMF Max. Wracam z dobrym bitem. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wejść.
1: RMF Max Włocławek. Rozpoczął się weekend, no i mam dla was kilka fajnych wydarzeń. Dzisiaj o 20 w Hali Mistrzów rozpocznie się Polska Noc Kabaretowa. Na scenie pojawią się największe gwiazdy polskiej sceny kabaretowej. Jutro fani mocniejszych brzmień będą mogli wybrać się na drugą edycję Włocławek Rock Festival. Impreza wystartuje o godzinie 16 w Centrum Kultury Browar B. Tego samego dnia w klubie Wenus w Konecku odbędzie się koncert Ines. Później za odtwarzacze wskoczy DJ Killer. To propozycja dla tych, którzy wolą taneczne rytmy. Niedziela zapowiada się równie ciekawie. O 18 w Teatrze Impresaryjnym odbędzie się wyjątkowy koncert Tenorzy przy świecach. Dla miłośników sportu największym wydarzeniem w niedzielę będzie półmaraton Włocławek. Zawodnicy wystartują o 11 i będą mieli do pokonania 21 km trasą prowadzącą ulicami miasta, bulwarami przez Halę Mistrzów oraz zielone tereny Parku na Słodowie i Parku Sienkiewicza.
2: Reklama.
3: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
4: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
5: Przecież to pasuje do siebie świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
6: Sponsorem programu Niedziela Dzień Świetny jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
7: A cappuccino też za piątkę?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
8: Też.

0: po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś filety z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 41% taniej. 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie produkty chemiczne do prania, sprzątania i zmywania, drugi tańszy produkt 60% taniej. Miksuj dowolnie.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
3: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
2: Czyli frosty kupiłeś?
4: Prościej się nie da.
5: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta. I po reklamie.

0: to jest Flash na antenie RMF Max. Tomek Urbański, witam i zapraszam. Czy parkowanie na osiedlu leśnym w Bydgoszczy ma być płatne? O tym zdecydują mieszkańcy w konsultacjach społecznych. Monika Jędrzejewska.
1: Konsultacje w sprawie zasad parkowania to inicjatywa Rady Osiedla Leśne. Ma ona rozwiązać problem ograniczonej liczby miejsc parkingowych, które są wykorzystywane nie tylko przez mieszkańców osiedla, ale też przez osoby z zewnątrz, dojeżdżające na przykład do szpitali, przychodni, obiektów sportowych czy obiektów wojskowych. Dlatego osiedlowi radni chcą, by Leśne zostało objęte strefą płatnego parkowania. Przypomnę, że w takiej strefie mieszkańcy kupowaliby abonamenty na parkowanie, a osoby, które nie są tam zameldowane, bilety w parkomacie lub w aplikacji.
0: Jak dodaje nasza reporterka, konsultacje w tej sprawie ruszą 27 października i potrwają do 27 listopada.
2: To jest RMF Max.
0: Ważna informacja dla kierowców z Bydgoszczy. W dwóch kolejnych miejscach powstanie sygnalizacja świetlna. Drogowcy ogłosili właśnie przetarg na prace budowlane. Dotyczą one fordońskich skrzyżowań Akademickiej z Igrzyskową i Andersa z Wyzwolenia. Ich uruchomienie zaplanowano na przyszły rok. A teraz sprawdzamy, na jakim etapie jest budowa obwodnicy Trąga w gminie Janikowo. Jak informuje Karolina Stramowska, prace za ponad 20 milionów złotych prowadzone są na blisko 3-kilometrowym odcinku. Co w tej chwili dzieje się na miejscu?
3: Na placu budowy obwodnicy Trląga trwa tak zwane odhumusowanie, czyli zdejmowanie wierzchniej warstwy gleby pod przyszły nasyp drogowy. Pozyskana ziemia zostanie wykorzystana na końcowym etapie inwestycji do zagospodarowania terenów zielonych wokół nowej trasy. Prawie 3-kilometrowy odcinek pozwoli ominąć miejscowość i znacznie poprawi bezpieczeństwo oraz płynność ruchu. Wykonanie zadania o wartości ponad 20 milionów złotych dofinansowano z funduszy europejskich, a finał prac zaplanowano na przyszły rok.
0: Aktualne informacje zebrała nasza reporterka. Przy Zespole Szkół Chemicznych we Włocławku dostępna jest stacja na drobne elektroodpady. To wygodny sposób, aby pozbyć się niepotrzebnego sprzętu. Można oddawać na przykład zużyte baterie, telefony czy ładowarki. Teraz filmowe propozycje, co na październik przygotował Teatr Impresaryjny we Włocławku.
4: 13 i 27 października w ramach współpracy z dyskusyjnym klubem filmowym Ósemka Teatr Impresaryjny zaprasza na filmowe podróże z Orlenem. Spotkanie z filmami dokumentalnymi, rozmowy i świat oglądany z zupełnie innej perspektywy. Dobry film nie kończy się wraz z napisami, zaczyna rozmowę.
0: A od 19 do 23 października festiwal filmowy Watch Dogs.
4: Ważne dokumenty, prawdziwi ludzie i tematy, wobec których trudno przejść obojętnym. Patrzmy, słuchajmy, pytajmy, bo prawa człowieka dotyczą każdego z nas.
0: Przekonuje Patryk Nowakowski z Teatru Impresaryjnego we Włocławku.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
0: RMF Max, sprawdzamy dla Was aktualną prognozę pogody. Jutro za oknami spodziewajcie się przede wszystkim chmur, ale są też szanse na dłuższe rozpogodzenia w postaci słońca czy błękitu na niebie. Synoptycy nic nie wspominają o opadach deszczu. W sobotę na termometrach zobaczymy maksymalnie 18 stopni, będzie więc chłodniej. A w niedzielę też sporo chmur i już opady deszczu. Przydadzą się parasole, podpowiadają eksperci od spraw meteo. Na skali okolice 19.
5: Moja babcia mówiła, że gdy w październiku ciepło chadza, w lutym mrozy naprowadza. A może tak mówiła, bo jej się po prostu rymowało. No zobaczymy, jak to będzie. Cieszymy się piękną polską złotą jesienią, piąteczek, weekend. No i na starcie świętowania i wolnego Marlon Hofstadt rozpędza się w RMF Max I Like. Przemek Grabowski, lecimy.

disco klasyk remiksuje Aicz. No i jeszcze nawija Mata. Polish Remix, Ring My Bell. Mata jest także w poczekalni. Mata i White w numerze 1 na milion. Mają więcej szans niż 1 na milion, żeby wejść do zestawienia listy Hot Bands. A jeśli chodzi o miliony, no to my mamy dla was milion. Bo przecież wystartowała nowa zabawa w RMF Max. Możesz wygrać milion złotych. Szczegóły na rmfmax.pl. Będę trzymał za was kciuki. To na pewno. Teraz piątkowo, weekendowo Robin Schulz. Od razu słychać, że mamy piątkowy wieczór. Robin Schulz i Patermat odświeżają klubowy.

niedługo występuje plebiscyt na najlepszego, najbardziej popularnego DJ-a świata. No i być może znów na szczycie pojawi się on, David Guetta. Czy widzicie, słyszycie nowych kandydatów? David Guetta zremiksował stary hit Your Milky, Just The Way You Are. I tak otwiera nam się weekend. Za chwilę Eminem i Rihanna, ale będą też trensowe nuty w piątek wieczorem, bo przecież Armin Van Buuren też rządził ostatnio w zestawieniu. Jest jego nowość, to przed wami Everlasting.

Zofy Piątek w RMF Max i remix Out of Touch od United Nations z dedykacją dla tych, co za kółkiem nie mogą sobie imprezować. No to jest wiadomość dla wszystkich kierowców. Wiecie, że nie powinniśmy zbyt często używać map, żeby nam się mózgi nie popsuły. Naprawdę, bo okazuje się, że im częściej korzystamy z nawigacji, tym mniej zapamiętujemy trasy w ogóle. No niby to powinno być oczywiste. Kiedy urządzenie podejmuje decyzję za nas, mózg ma po prostu mniej powodów, żeby tworzyć własne mapy drogi. No kiedyś to się jeździło z głowy, były takie czasy, a ja polecam wyłączyć czasami mapę. Może się człowiek zagubi, ale może odnajdzie jakieś ciekawe miejsca, może pojawi się jakaś przygoda gdzieś za rogiem, gdzie nigdy nie byliście, jaka przygoda. No może okaże się, że ktoś się zgubił, zjechał w lewo, w prawo, a tam bar z najlepszą kaszanką w kraju. Albo coś wege też się może zdarzyć. Liwka teraz, też dla tych, co za kółkiem, tak śpiewa weekendowo w RMF Max. Poza tobą nic.

0: Self-Aware, wersja Tempe City. Tak, to świętowanie nie tylko weekendu i piątku, ale także w Międzynarodowy Dzień Zwierząt Hodowlanych. To dzisiaj. No jakie to zwierzątka? No wiadomo, no świnki, kurki też świętują. Krówki, wiadomo. No to niech tam świnka Pepa w chlewiku zatańczy. Zostańcie z RMF Max. Wróci Macklemore. Ed Sheeran. Sprawdzimy też, jaka pogoda szykuje się na weekend.
1: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
6: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: Mega promocje w Abra Meble. Tylko do 13 października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
9: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także filet z kurczaka 44% taniej. 13,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytek. Oferta ważna do 3 października. Cena przed obniżką 24,99.
10: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
11: Ci panowie z Media Expert.
10: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
12: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
13: I po reklamie.

0: Zuśka.
1: Hey, it's Shakira.
2: Hey, it's Somber.
3: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
5: RMF Max, sprawdzamy dla Was aktualną prognozę pogody. Jutro za oknami spodziewajcie się przede wszystkim chmur, ale są też szanse na dłuższe rozpogodzenia w postaci słońca czy błękitu na niebie. Synoptycy nic nie wspominają o opadach deszczu. W sobotę na termometrach zobaczymy maksymalnie 18 stopni, będzie więc chłodniej. A w niedzielę też sporo chmur i już opady deszczu. Przydadzą się parasole, podpowiadają eksperci od spraw meteo. Na skali okolicy 19.

0: jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.
1: È tutto che ho preciso, tirou o meu juízo.

0: jesienny klimat stworzył w tej produkcji. Nowość w RMF Max, Lost Frequencies i Mary Frost przed chwilą w kawałku Paraiso, tak rajsko, ale dzisiaj poza dziesiątką listy Hot Bands, jeszcze kilka chwil i zaczynamy. Nowe zestawienie, 10 hitów, nowości, premiery, będzie też nowość od Malumy i Shakiry. Sprawdzajcie nowe hity, przyszłe bity na rmfmax.pl. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść. RMF Max.
1: Tu RMF Max Włocławek. Przypominam, co dzieje się fajnego w ten weekend, bo jest kilka fajnych pozycji w kalendarzu. Dosłownie za chwilę w Hali Mistrzów rozpocznie się Polska Noc Kabaretowa. Na scenie pojawią się największe gwiazdy polskiej sceny kabaretowej. Nowaki, Kabaret Sketchów Męczących, Smile, Kabaret Moralnego Niepokoju, Igor Kwiatkowski, K2 oraz Mariusz Kałamaga. Jutro fani mocniejszych brzmień będą mogli wybrać się na drugą edycję Włocławek Rock Festival. Impreza wystartuje o godzinie 16 w Centrum Kultury Browar B. Tego samego dnia w klubie Venus w Konecku odbędzie się koncert Ines, później za odtwarzacze wskoczy DJ Killer. Dla miłośników sportu największym wydarzeniem w niedzielę będzie półmaraton Włocławek. Zawodnicy wystartują o 11:00, no i jeszcze jedna propozycja na niedzielę. O 18:00 w Teatrze Impresaryjnym odbędzie się wyjątkowy koncert Tenorzy przy świecach. To świetna okazja, żeby posłuchać klasycznych głosów w niepowtarzalnej atmosferze.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
6: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
11: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
10: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
12: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL. Jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
10: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20:30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23:00 w TVP2.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
16: I po reklamie.

0: tej strony Krzychów.
1: Sylwia.
2: We are the Swedish House Mafia.
3: Hey, this is Taylor Swift.
4: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Włocławek 89 i 2 FM.
6: Hej, cześć, witajcie w ten piękny czas, piątek po 20. Fajnie, że jesteście z RMF Max. Przemek Grabowski z wami wieczorowo. Zaczynamy nasz czas od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Najważniejsze numery, premiery, nowości i od razu zaczynamy od świeżego bitu na miejscu 10. Wracają chłopaki z Offenbach, przerabiając przebój grupy Star Sailor. Taneczna wersja 4 to the floor na 10.

0: Początek tego numeru to tak bardziej w stylu Malumy, ale końcówka no to już typowa Shakira. Maluma i Shakira w numerze Aqua, taką nutę polecam wam na weekend z RMF Max. To nowość. Czy łączy ich coś więcej niż muzyka? Ja nie wiem, nie mogę potwierdzić, nie mogę zaprzeczyć i czekamy, może po weekendzie doczekają się wolnego miejsca w zestawieniu. A na miejscu 9 nasz kandydat na powrót na jedynkę. Już tam był Alan Walker, Ava Max, ich głośne Fate.
1: RMF Max 9. Numer 9.

I tak w zestawieniu listy o Bence to chyba też może być tak bez końca. Prawie. Nasz rekordzista tego roku bez wątpienia. Oskar Sims, piątkowo, 8. Teraz coś bardzo świeżego. Nowa gwiazda w RMF Max. To Adela, nie Adel. Adela pochodzi ze Słowacji, urodziła się w Bratysławie. Swoją karierę rozwija przede wszystkim w Europie. A zaczynała od tańca, nie od śpiewania. Taka śpiewająca baletnica i chciała być też w zespole Cat's Eye. Nie dostała się dziewczyny z Cat's Eye przed chwilą. Adela teraz, tak, śpiewa w RMF Max. Ain't in LA.

0: Coraz wyżej na liście Hot Bands, piątkowo siódemka, dziewczyny z Cat's Eye w numerze Animal. A dlaczego taka nazwa? Czy ktoś się nad tym zastanawiał? Ich nazwa pochodzi od kamienia, Cat's Eye. Idea była taka, że każda z tych sześciu dziewczyn ma inny charakter i pochodzenie, ale razem tworzą jedną całość, podobnie jak kamień. Stąd ta filozofia. Dziewczyny, dziękują za wsparcie w Polsce. Zostańcie z RMF Wax, za chwilę piątkowo w zestawieniu Kaigo. Będzie też nowość od modelek.
1: Reklama. A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie z Media Expert.
1: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
7: A cappuccino też za piątkę?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
8: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Jesteś eko? Bądź ekologiczny i ekonomiczny z Havex. Realizujemy kompleksowo kotłownie gazowe oraz instalacje centralnego ogrzewania z 8% VAT-em. Dostarczamy oraz montujemy pompy ciepła i kotły na pelet klasy 5. Instalujemy zmiękczacze wody poprawiające jej jakość i smak. Havex, Włocławek, Toruńska 104.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
12: Zdrowie.
13: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kamieniu.

0: Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: I po reklamie. I'm walking down the street and my heart goes boom. You're the only one I

0: imię Jadek.
1: A ja Daniel.
2: Cześć, tu Roxy Węgiel.
3: Cześć, tutaj Trip.
4: Elo, tu Fiołas. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: Nasze modelki, modelunie wróciły do listy Hobbens. Pomagajmy Włodarski. Każdy twój ruch to ich nowość, która czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl i być może szybką jedynkę tego tygodnia. To się okaże. rmfmax.pl. Głosujecie, komentujecie, a my otwieramy pierwszą piątkę. Tutaj Niemcy z projektu Tykoles do tej pory robili covery i remiksy. Ich największy sukces to oczywiście przeróbka Love Fool od projektu Cardigans i tym razem całkowita nowość Prima Donna, już pierwsza piątka.
1: Numer 5.

muzyki klubowej wywołał ostatnio kontrowersję, twierdząc, że w muzyce house jest mało oryginalnych nowych rzeczy, że wszyscy lecą tylko na przeróbkach. Ale tak nie jest w tym przypadku. Całkowicie nowa produkcja, nowy wykonawca Warriner i Let Me Forget. Tak otwieramy weekend z RMF Max i być może Warriner pojawi się w zestawieniu. Jeszcze na przykład w sobotę? Kto mu da szansę? Myślę, że warto, bo to naprawdę soczysty beat. rmfmax.pl. Idziemy po nową jedynkę i otwieramy pierwszą trójkę. Tutaj chłopaki z Berlina, Fastboy w numerze Music Sounds.

Tycho Benz w nowości Don't Go Breaking My Heart. Świetny DJ, influencer, wiadomo, także kiedyś trener personalny, ale także gwiazda reality show, no bo był przecież w brytyjskim Jersey Shore. Człowiek wielu talentów, to na pewno. Joel czeka na wasze głosy. Na miejscu trzecim przy piątku Fast Boy w kawałku Music Sounds. Na drugim klubowo-house'owo Axwell, jego Whatever Turns You On. Ale na miejsce pierwsze wraca nasza przeurocza, uwielbiamy jej głos, w szczególności w tym hicie, ponownie na szczycie. Oczywiście, że Zalia, Tylko kochaj mnie. RMF Max. RMF Max. One. One. One. One.

0: Pięknie, Zalia wróciła na miejsce pierwsze listy Hobbens. Zostańcie z RMF Max, nie zabraknie fajnych bitów z soczystej nuty na piątek. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: AI. RMF Max, Włocławek. Mam dla was kilka weekendowych propozycji. Posłuchajcie, co dzieje się fajnego u nas. Jutro o godzinie 16 w Centrum Kultury Browar B odbędzie się druga edycja Włocławek Rock Festival. Na scenie pojawią się energetyczne zespoły, które rozgrzeją publiczność do czerwoności. Tego samego dnia w klubie Venus w Konecku wystąpi Ines, a po koncercie za odtwarzacze wskoczy DJ Killer. Niedziela upłynie pod znakiem wyjątkowych wydarzeń. O godzinie 18 w Teatrze Impresaryjnym będziecie mogli posłuchać koncertu Tenorzy przy świecach. To propozycja dla tych, którzy lubią klimatyczne, nastrojowe występy na żywo. Dla fanów aktywnego spędzania czasu szykuje się prawdziwe wyzwanie – półmaraton Włocławek. Start w niedzielę o 11:00. 21 kilometrów do przebiegnięcia. Trasa przebiegać będzie przez ulice miasta, bulwary, hale mistrzów oraz zielone tereny parku na Słodowie i parku Sienkiewicza. Swój udział w biegu głównym zadeklarowało ponad 700 zawodników. Już trzymamy kciuki za biegaczy.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
6: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
7: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit. Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
9: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
10: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
11: Halo, Kasia?
12: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
11: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
12: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
13: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: I po reklamie.

0: Cześć, tu Brytka.
1: What's up guys, this is Bruno Mars.
2: Siemanko, tu Piotrek Świderski. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max.
2: Włocławek 89,2 FM.

Będzie nam trochę smutno, bo Ariana Grande zapowiedziała, że musi sobie zrobić przerwę od wszystkiego, od teatru i od muzyki też, ale pozostało tyle hitów. One Last Time przed chwilą. Przemek Grybowski, witajcie. Weekendowo, piątkowo po 21:00. A skoro to już weekend, no to Cleo, która pojawi się dzisiaj w remiksie DJ-a Basto. Może takiej wersji jeszcze nie słyszeliście? Bardziej imprezowa

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

Jonas Blue i jego Perfect Strangers, a teraz coś bardzo świeżego. Numer, który nawiązuje do francuskiej muzyki house, był nawet taki cały gatunek bardzo popularny lata temu, czyli French House'y. French House'y robili Modjo, Stardust, oczywiście Daft Punk, ale także DJ Etienne the Crazy, którego słychać, bo tak naprawdę ten numer Sexy Magic powstał na bazie jego house'owej produkcji. Jest tutaj i Etienne, i Kariel, i Paco Amoroso, i Pigman Teres, i mistrz klubowego grania Fred Again. Można powiedzieć, że to taka prawie orkiestra. Nasza nowość na weekend to Sexy Magic.

0: wieczna nastolatka Katy Perry w niezapomnianym Teenage Dream, piątkowo w RMF Max. Dzisiaj mamy też bardzo ciekawą datę, ważną datę. Pierwszy działający system telewizji pokazano właśnie 2 października. John Logie Baird przeprowadził demonstrację w roku 1925, a dzisiaj no to mamy telewizję w swoich smartfonach i stresujemy się, kiedy trzeba poczekać, jak się ładuje przez 3 sekundy. A i tak radio było wcześniej i jest z wami. Zostańcie z RMF Max. Piątkowo za chwilę Dawid Podsiadło, wróci również Robin Schulz i DJ Gromi. Max.
1: Reklama. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid. Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
3: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowid.
3: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
8: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
7: No, ci panowie z Media Expert.
8: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
9: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy.

0: Gosz,
1: Asia,
2: Martyna,
3: Lady Gaga.
4: Z tej strony modelki
0: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max. RMF Max.
5: Włocławek 89,2 FM.

12 to 12, somber piątkowo-wieczorowo w RMF Max. A jak tam się wam śpi ostatnio? Kto narzeka? No to może warto wziąć sobie do serca porady specjalistów od snu. Doczytałem dzisiaj, że spanie na golaska redukuje stres, wpływa na poprawę samopoczucia, pomaga schudnąć oraz ułatwia szybkie zaśnięcie. No to po prostu recepta na wszystko. Nie wiem, może spróbujemy, może dzisiaj to przetestujemy, ale jeszcze nie wskakujemy do łóżka. Jest piątek, no i są oni, Fukaj i Vito Bambino w RMF Max.

Wiecznie uśmiechnięty Alex Warren i jego Passenger weekendowo w RMF Max. Słuchajcie, już wiadomo, dlaczego weekend zazwyczaj leci nam szybciej. To może być także przez muzykę, która może zmieniać nasze odczuwanie czasu, bo przy kawałkach, które lubimy, nudna podróż, trening, czy w ogóle weekendowe obowiązki, jak sprzątanie, mogą wydawać się krótsze. No, radio nie skróci ci korka, ale może skrócić ci ten korek przynajmniej w głowie. W szczególności przy takim bicie. Marlon Hofstadt na piątek, jego I Like.

0: Mamy supermoce na weekendowe noce. Po 22 też nie zabraknie dobrego bitu na piątek w RMF Max. A my słyszymy się jutro. Zapraszam was wszystkich na imprezę. Pierwszy weekend października w sobotę wieczorem, jak już wszystko posprzątacie. Zaproście przyjaciół. Słyszymy się w Max Party. Jutro o 20 będzie dużo fajnych imprezowych kawałków. Przemek Grabowski, cześć. RMF Max.
1: Reklama.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
5: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
6: Przecież to pasuje do siebie. Świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
7: Sponsorem programu Niedziela, dzień świetny jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
8: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: Nowy rok akademicki na wypasie?
11: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
12: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Götze & Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Götze & Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Halo, Kasia?
14: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
13: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
14: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
15: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: I po reklamie.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: sama.
1: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie z Media Expert.
1: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: I po reklamie.

0: Witajcie, mam na imię Klaudia.
1: Cześć, jestem Kuba.
2: Hi, this is Britney Spears.
3: Hi, this is David Guetta.
4: Z wami Piotr Ambroży. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Włocławek 89,2 FM.

tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram